usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku, ma kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, ma kto nie wierzy, jego

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce

kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po piesie, łasona pieściotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: zasycząc totu, syknął dusię ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak przesiedzi.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O. Tamara Arciuch, pozdrawiam, Radio Pogoda.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spadł.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani róż. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan

0: Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda gra na plażę.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. W poniedziałek zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
4: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 000 zł. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
3: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
3: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
6: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, bo myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urządów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
3: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
7: Uda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
8: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
7: Też będą świetnym źródłem białka.
3: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Na S19 między Janowem Lubelskim Północ i Janowem Lubelskim Południe między węzłami w pobliżu miejscowości Kopce, to województwo lubelskie, dwa samochody zderzyły się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Rzeszowa. Także ze zwierzęciem zderzył się kierowca osobówki między Gnieznem i Inowrocławiem na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskim. Tam zablokowany był pas w kierunku Torunia. Służby właśnie posprzątały konsekwencje tego wypadku, także przyjadą Państwo tamtędy swobodnie. Proszę jechać ostrożnie.

0: Pogoda.
1: Niebo dziś częściowo zachmurzone, prawie wszędzie może padać, z wyjątkiem południa Polski. Temperatura przyjemna, lekko powyżej 20 stopni, ale odczuwalną temperaturę będzie obniżać trochę wiatr.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dzień dobry. Czy my właśnie zaczynamy ostatni tydzień wakacji? Być może, proszę Państwa. Poniedziałek dzisiaj, 24 dzień sierpnia, 236 dzień roku, do końca roku 129 dni, do końca lata 29. Słońce wstało o 5:34 i pięknie dzisiaj wstawało, wspaniale, naprawdę widziałam to. Zachód słońca dzisiaj o 19:42, dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 2 godziny i 39 minut. Ostatni tydzień wakacji, niby tak, ale może ktoś właśnie urlop zaczyna, co? I w ogóle jak się Państwu wstaje? 22 444 40 04. Nie wiem, czy Państwo są gotowi na taką odpowiedź, ale jeśli tak, to proszę dzwonić. Za chwilę przegląd porannej prasy, a zaczynamy od skaldów.

Prawie 11 minut po 6. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda i mam dla Państwa przegląd porannej prasy, który zaczynamy od gazety Fakt. Tam strona 4 i 5. O wypłatach czternastek dla emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje się do wypłaty czternastych emerytur. W tym roku dodatkowe świadczenie wyniesie 1978,49 zł brutto, ale nie wszyscy seniorzy dostaną w takiej samej wysokości to świadczenie. ZUS udostępnił dziennikarzom Faktu dokładnie wyliczenia, ile wyniosą te czternastki na rękę w zależności od świadczenia podstawowego, a także ile potrąci z niej państwo. I tutaj sobie państwo przeczytają, strona 4 i 5, nie wszyscy seniorzy dostaną tyle samo. Stronę dalej, strona 6 dzisiejszego Faktu, też interesujący wywiad z rolnikiem, który zaorał ulicę. To jest znana sprawa, mówiliśmy o tym, wszyscy chyba o tym słyszeli. To moja ziemia, mówi ten słynny rolnik, który zaorał ulicę w Gliwicach i tłumaczy Faktowi powody swojego czynu. Strona 6 dzisiejszego Faktu, bardzo gorąco polecam. O wielkiej karierze na stronach ekonomicznych pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Jako 11-letni chłopiec z Sosnowca zbierał foldery samochodowe od dealerów samochodowych w Hiszpanii, marząc o świecie, którego jeszcze w Polsce nie było. Też pamiętam te foldery. Dziś zarządza Revolut Bank EU, mającym 55 milionów klientów, w tym ponad 5 milionów w Polsce. Jak się robi taką karierę? W dzisiejszej Gazecie Wyborczej, strona 10 i 11, rozmowa z Kubą Fastem, szefem Revolut Banku na Unię Europejską. Warto przeczytać, warto zajrzeć. Natomiast Super Express ma dzisiaj fajny temat na stronie 14 i 15 w ramach takiego cyklu Super Historia, walka o przetrwanie, a nie relaks, czyli o wakacjach w PRL-u. Wakacje w Polsce Ludowej były niczym skrzyżowanie obozu przetrwania z sanatorium pod Klepsydrą. Zaczynały się od survivalu, polegającego na zdobyciu miejsca w pociągu, w tym pożądanego miejsca na półce pełniącego rolę kuszetki. Bito rekordy w liczbie podróżnych zdolnych wsiąść do przedziału przez okno, z panów w ścisku korytarza. Tak zaczynały się w czasy. No nie, moim zdaniem jednak w czasy zaczynały się od tego, że trzeba było zdobyć miejsce na tych wczasach, jeżeli były to wczasy pracownicze, czyli iść do działu kadr i tam się podlizywać. Nie wiem, czy państwo to pamiętają, ale mi rodzice opowiadali. No tak było. Państwo sobie przeczytają w dzisiejszym Super Ekspresie.

0: Tak jest, zaczynamy dzień od tańca, bo to jest zdrowo i obudzić się można. No chyba, że ktoś zaczyna od kawki, to proszę bardzo, wypijemy ją razem, bo ja już mam... O, słyszą państwo, zrobioną. No, czy tam herbatkę, to już jak państwo wolą. No i proszę powiedzieć, co u państwa od rana słychać. 22 444 40 04. Dzień dobry, to Radio Pogoda. Anna Jantar i Dżambalaja za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega
3: okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl

0: To Frank Wallis, Four Seasons. Oni mieli też taką doskonałą piosenkę Summer Wine, taką na koniec lata, ale to przyjdzie jeszcze na nią czas. 27 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Witam bardzo serdecznie Panią, całą redakcję, wszystkich słuchaczy, Wasza Pogodynka z Trójmiasta. Powiem tak, no słoneczko jest już dosyć wysoko. Jeszcze niestety nie czuję się jego ciepła. Dzień zapowiada się słoneczny i bardzo się cieszę, dlatego że zaczyna się dzisiaj festiwal w Sopocie. W związku z tym oby ta pogoda się tak utrzymała. Mhm. Także wszystkiego najlepszego na cały tydzień. No, czy jest pogoda, czy nie pogoda, to wy tak gracie wspaniale, że tak powiem, serce się rwie i nogi same chodzą. Raz jeszcze pozdrawiam, dobrego dnia życzę, Antonina.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Antonino. No wygląda na to, że w ciągu najbliższych 4 dni, bo faktycznie zaczyna się festiwal w Sopocie, pogoda będzie piękna, 20, 20, 19 i w czwartek 21 stopni, takie są przewidywania dla Sopotu. A o tym festiwalu, bo są tam koncerty, które naszych słuchaczy mogą szczególnie zainteresować, to jeszcze będziemy mówić w Pogodnym Poranku Radia Pogoda. Na razie zagrajmy Piotr Frączewski, a za chwilę Ewa Śnieżanka. 29 minut po 6 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda.
2: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

na dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Dzisiaj poniedziałek, więc właściwie świat się zaczyna. I festiwal w Sopocie, Top of the Top Sopot Festival. Od jakiegoś czasu się zaczyna i właśnie dzisiaj się zaczyna. I dzisiaj piękny koncert Stanisław Sojka, Absolutnie, czyli koncert z piosenkami Stanisława Sojki, które będą wykonywać artyści no, takiego młodego pokolenia. Kasia Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński. To może Państwa zainteresuje, ale co się będzie działo w środę, 26 sierpnia? Opera Leśna w 4 aktach i wystąpią między innymi Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem. No to na pewno będziemy oglądać, albo przynajmniej podsłuchiwać i kibicować. To Państwu polecam, jeśli Państwo się do Sopotu wybierają, a proszę się pochwalić. 22 444 4004. Za 24 minuty 7, za chwilę Czesław Niemen.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzeda.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Ricky Poveri, Mamma Maria z 82 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut będzie godzina 7. Uwaga, uwaga, poezja o poranku.
1: Dzień dobry. Chociaż to już ostatni tydzień wakacji, a my oczekujemy dalej mnóstwa atrakcji. Czasu nam na zmarnowanie szkoda. Włączamy więc Radio Pogoda. Już z głośnika płynie wesoła muzyka i nuda nas już nigdy nie tyka. Serdecznie pozdrawiam, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Dziękujemy, panie Bogdanie. Jestem wzruszona. Brawo dla pana. Taka poezja o poranku. Pięknie. No tak, ostatni tydzień wakacji. A może ktoś na urlopie? 22 444 4004. A może ktoś się dopiero wybiera? To proszę zadzwonić. A my tutaj gramy pięknie. Absolutnie Wojciech Młynarski, Trubadurzy, Krajobrazy. Już za chwileczkę, za 13 minut. 7.

0: Niedziela za nami, a to przy niedzieli zabawa. Grupa Pod Budą w pogodnym poranku Radia Pogoda. Po siódmej wrócimy do najpiękniejszych melodii. Będziemy zaglądać do kalendarza też. A co w wiadomościach? Urzędowe ceny paliw to w Polsce. Jaka sytuacja dzisiaj na stacjach benzynowych, dowiedzą się Państwo. Ale okazuje się, że jest takie miasteczko we Włoszech, w rejonie Abruzja, gdzie też można kupić tanie paliwo. Jak to możliwe? Wszystko Państwo usłyszą już za chwilę w wiadomościach Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: cóż zaśnie ze mną. A może pan aniołem będzie.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Reklama.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kto nam zagra zaraz po 7:00? Po wiadomościach Scott McKenzie, San Francisco, a później będzie Zbigniew Wodecki, Znajdziesz mnie znowu. Cudownie się zapowiada początek godziny 7:00. No to teraz zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
10: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
10: Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
11: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
12: Pojazd poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
11: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
12: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
11: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
10: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6,54 zł. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
1: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
10: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 zł za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilka dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, napisała. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock aż 5-0 to największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia.
2: Pogoda.
10: W miarę pogodne niebo na południu, w pozostałych regionach obok chmur możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej, 18 stopni, najcieplej na południu i zachodzie tam do 23.
2: Lato w Radiu Pogoda.
14: Lato, lato, lato czeka.
15: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
15: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek 24 sierpnia. Mamy 236 dzień roku. Do końca roku 129 dni. Do końca astronomicznego lata 29.
9: Troszkę chłodno, ale przepiękny dzisiaj był wschód słońca. Jeśli Państwo przegapili, to trudno. Należy rano wstawać, wtedy widzi się więcej. No, ale no,
15: a
9: teraz
15: potem
9: też przyjemnie.
15: Pojawiają się chmurki, tak? I teraz tych chmurek jest tak całkiem sporo, a temperatura w Warszawie 14 stopni.
9: No to pewnie tak jak u Państwa, co? 22 444 4004, telefon czynny w każdej sprawie. Trochę ciepła w muzyce od nas.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 11 minut po godzinie 7. Rzut oka do kalendarza. Dziś imieniny obchodzą, długa lista: Anita, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Jerzy, Joanna, Michalina i Patryk. No, wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję. Dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień Windowsa, czyli tego oprogramowania, które wszyscy mamy w komputerach, a także, i tutaj uwaga, dzień zdegradowania Plutona. Biedny Pluton.
0: Był planetą.
1: A teraz
0: przestał być, nie wiadomo, czym teraz jest.
1: Niebieskim, jakimś gazowym jest.
0: Ej, a co w kalendarzu historycznym, czyli wydarzenia z 24 sierpnia, rok 1853, amerykański kucharz George Crumb przypadkowo wynalazł chipsy ziemniaczane.
1: Jest taka legenda, że kucharz był bardzo zirytowany pewnym klientem, któremu przyniósł frytki, a tenże za grube te frytki. No nie odpowiadała mu grubość pieczonych ziemniaków, więc pokroił je tak cieniusieńko, żeby były prawie przezroczyste. Klient to dostał i był bardzo zadowolony, bo mógł zrobić tak. Nie wiem, ale pochrupałoby się o poranku.
0: Rok 1956, w tym dniu Elvis Presley rozpoczyna nagrania ballady zatytułowanej Love Me Tender.
1: Wszyscy znamy tę piosenkę, ale ta wersja, którą znamy, to nie jest nagranie ze studia muzycznego, bo się okazało, że było lepsze ze sceny, z planu zdjęciowego filmu o tym samym tytule.

0: Aj, piękne to, piękne. I jeszcze jedna data, rok 1974. Utwór Polanki, Having My Baby, plasuje się na pierwszym miejscu na amerykańskich listach przebojów.
1: Pomimo, że ten utwór był wcześniej wielokrotnie wybierany do selekcji najgorszych utworów muzycznych. I ja się zastanawiam, bo to jest chyba najlepszy dowód na to, że krytycy muzyczni to są trochę dziwni, tacy na poprzek. Przecież to jest przepiękna piosenka. Nieprawdaż, jest wspaniała, po prostu wspaniała.
0: A to były wydarzenia z 24 sierpnia.
1: A my tutaj mamy Halinę Kowalewską, jak w serenadzie dla Państwa. Za chwilę będą Czerwone Gitary i Anna Maria.

0: Pamiętam tę piosenkę z festiwalu w Opolu, jak dzieci śpiewały na scenie. Ach, cóż to było za wydarzenie.
1: Piosenka z 1970 roku, Czerwone gitary. Jestem przekonana, że państwo też w swoich domach śpiewali. I samochodach. Ile tam mówiłeś? U ciebie w samochodzie w drodze do radia było 14
0: stopni.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No to szczęśliwcy macie 14 stopni w Warszawie.
0: Tak.
2: A na termometrach w Sosnowcu 8. Pozdrawiam cieplutko, Stanisław.
0: Oj, tego ciepełka przyda się, przyda sporo. 8 stopni.
1: Panie Stanisławie, drodzy słuchacze z Zagłębia i Górnego Śląska, no przykro nam, że tam tak chłodno, ale będzie cieplej, do 20 stopni, nawet 19. A poza tym na rozgrzewkę mamy Barry'ego White'a już za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Reklama.

0: za 28:08. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, tak sobie na luzie niby rozmawiamy o pogodzie, że tutaj 8 stopni, tutaj 14, tutaj tak, śmak, dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry z Poznania. 12,5 stopnia, niewiele.
0: 12.
1: Czarno na niebie, chmury są i zimno. Mhm. I tak sobie myślę, że ku jesieni powoli zbliżamy się. I żałuję, bo jakoś to lato nie dopuściło chyba w tym roku. No i żal trochę, że znów będziemy musieli czekać na tą wiosnę i na to lato i to tak z roku na rok i jakieś to takie smutne jest. Nie lubię jesieni, nie lubię zimy, wolę wiosnę, wolę ciepło, wolę słońce. Dobrze, że jest Radio Pogoda. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, Mariusz z Poznania.
2: No, dziękujemy panie Mariuszu. No, są informacje, że jeszcze ma się przed końcem wakacji zrobić ciepło.
0: Ale choćby cieplej. Dzisiaj w Poznaniu maksymalnie 21 stopni będzie, w czwartek 24, a w piątek 27 i przez cały tydzień właściwie słońce. Także jeszcze z tą jesienią to jeszcze nie. Z drugiej strony, panie Mariuszu, stoję za panem murem. Też nie cierpię jesieni, a zimy to już w ogóle i narzekam każdego dnia. Może nie tak na antenie oczywiście, ale tak zupełnie prywatnie w duszy, to tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, u nas Wojciech Gąsowski.

0: A, wakacyjne rytmy in a summertime, Mango Jerry, za 20 minut godzina 8. Proszę Państwa, nie wiadomo kiedy, no, zleciało tak, że...
1: O tak.
0: I ostatni tydzień wakacji, a to oznacza, że ostatnie 2000 wysupłamy.
1: W ten piątek będzie wielki finał Funduszów Czasów Pogodowych, a jak było w ostatni piątek, proszę posłuchać.
2: No to już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Dziękuję pani Bożeno za świetną grę.
4: Gratuluję, panie Tomku.
2: Panie Tomaszu, myślał pan nad tym, na co przeznaczyć swoją wygraną?
3: Skorzystam jeszcze z ostatniego tygodnia wakacji. Na pewno się gdzieś wybiorę, chociażby na jakiś fajny weekendzik.
2: Niech wypoczynek za tę nagrodę uda się nadzwyczajnie, panie Tomaszu. A pani Bożence wręczam teraz nagrodę pocieszenia w podziękowaniu za udział w naszej zabawie. Mam nadzieję, że dobrze się pani bawiła.
4: Bardzo dobrze, dziękuję bardzo.
1: No to proszę Państwa, ostatnia szansa jest w tym tygodniu na zdobycie tych 2000. Tylko proszę się zgłosić, dać sobie szansę przez stronę www.radiopogoda.pl. Zapraszamy, rozgrywki codziennie o 12:30.
5: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Castorama!
19: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Została ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Za 9 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Ty, Zygmuncie, zdaje się, ostatni weekend spędziłeś nad morzem.
1: Tak jest, byłem w Krynicy Morskiej.
0: Jaka pogoda?
1: Oj, momentami było po prostu strasznie, wiało, padało, było zimno, ale również wychodziło słonko, także wrażenia mieszane.
0: No to typowa po prostu pogoda nad polskim morzem. Okazuje się, że ostatnio nad Bałtykiem był też pan Dariusz. Pan Dariusz jest taką charakterystyczną postacią, może Państwo go spotkali gdzieś tam na swoich drogach. Pan Dariusz podróżuje pociągami po całej Polsce w doborowym towarzystwie ze swoim psem i gęsią. I jest znaną taką postacią i pan Dariusz ma to do siebie, że jeździ nad morze, żeby oczyszczać plaże i te tereny nadbrzeżne z sieci widm, takich, które zostają, zwierzęta się zaplątują.
1: Bardzo niebezpieczne.
0: Bardzo to jest niebezpieczne, więc pan Dariusz jest kochanym człowiekiem i los go za to nagrodził, bo w takich sieciach, widmach, pan Dariusz znalazł 0,5-kilogramowy bursztyn.
1: O!
0: Takiej wielkości męskiej twojej pięści. Po prostu ogromna bryła, bardzo wiele warta. To pan Dariusz sobie teraz sprzeda ten bursztyn i będzie miał na kolejne podróże ze swoimi pupilami.
1: Pięk!
0: A przepraszam, pupili jest troje, bo to jest pies Kundelinio, gęś Sany i jeszcze jest kaczuszka Wirek. Także jakby Państwo spotkali...
1: A nad morzem nie widziałem żadnego kundelinia, muszę Ci powiedzieć. Same jakieś rasolinie są i takie małe, i noszą je, i wożą je, i ciągle ujadają te małe.
0: To nie są psy.
1: A, no to chyba, że tak.
0: To nie są psy. Pies ma normalnie głowę z przodu, ogon z tyłu i całkiem taką sporą sylwetkę. No nie wiem, ja tak uważam. Ale jakby Państwo mieli takie nie psy, także w domku, to też proszę je podrapać za łóżkiem. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i wracamy do najpiękniejszych melodii. Stenia Kozłowska. Będę czekać.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już tu patrzę, 4,5 minuty i będzie godzina 8. I już za chwileczkę najważniejsze wiadomości, więc proszę słuchać. A w tych wiadomościach między innymi o tym, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Proszę sprawdzić, o co chodzi, bo są naprawdę wyniki bardzo ciekawych badań.
1: Proszę Państwa, ostatni tydzień to również końcówka naszej krzyżówki.
0: Tak.
1: Zbliżamy się do rozwiązania hasła.
0: Tak.
1: No, ale żeby odgadnąć kolejne hasło, trzeba się zgłosić. Nagroda gwarantowana w tym tygodniu to koszulka. Pogoda mi w duszy gra, do wygrania butelka na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami i same najpiękniejsze melodie. Zaczynamy od Jerzego Połomskiego. Cała sala śpiewa. Zaraz po wiadomościach.
18: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
18: Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
3: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
18: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.

0: Pogoda.
1: Najcieplej na południu i zachodzie do 23 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie do 18 i tam oraz na południu możliwe lokalnie burze. W większości regionów chmury i deszcz, pogodnie tylko na południu kraju.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Mamy 236 dzień roku. Wschód słońca było o 5.34, zachód będzie o 19.42, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 39 minut.
3: Jeszcze przed godziną 8 mówiliśmy, że pan Dariusz, który sprząta plażę i ma w ogóle niezwykłe zainteresowania, znalazł na tej plaży 0,5 kg bursztyn i powiedziałam, że no to jak sobie sprzeda, to będzie miał dużo pieniędzy i fajnie, ale jest aktualizacja, bo pan Zbigniew napisał do nas, że pan Dariusz oddał do muzeum ten bursztyn. A, proszę sobie wyobrazić. Tym cudowniejszym jest pan Dariusz człowiekiem. Panie Zbigniewie, bardzo dziękujemy za tę wiadomość. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jerzy Połomski, cała sala śpiewa. 69 rok.
4: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał hiszpański waltz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Pani Izabelo.
3: Dzień dobry.
2: Kłaniamy się. Co u Pani słychać?
3: A dziękuję. Szumy z drogi za oknem.
2: A, dobra.
0: Słychać szumy jest... z drogi.
2: Ale to tak, tak. Pani, to tak Pani mieszka czy pracuje?
3: Pracuje.
2: To Pani sobie zagłuszy Radiem Pogoda, jak już przestaniemy
3: dokładnie
2: rozmawiać.
3: Tak,
0: no. Radio Pogoda głośnie i będzie pięknie. A skąd Pani dzwoni?
3: Z Trójmiasta.
2: No dobrze, fajnie. A na festiwal się Pani wybiera z Zygmuntem do Sopotu?
3: Będę się starała.
0: A. Bo ja jak tam będę.
3: Tak, tak. Mam nadzieję, że się uda, zależy jak znajdę opiekę dla dzieciaczków.
2: A, jasne. Super. Pani Izabelo, dobrą wiadomość mamy dla Pani taką, że koszulka Radio Pogoda mi w duszy gra, to już jest dla Pani prezent. Będzie do wygrania butelka na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. Bardzo ładna buteleczka, bo trzeba się nawadniać. No ale to jeśli Pani prawidłowo odpowie na hasło zadane w krzyżówce dzisiejszej.
0: No tak, rozpoczynamy od diagramu. Wypełnia Pani nasz diagram?
3: Staram się, ale miałam małą przerwę przez urlop.
2: Aha. No tak.
0: Dobrze, to informacja i dla Pani, i dla tych, którzy wypełniają. Dzisiaj numer 21, czyli linijka 21. W tę linijkę wpisujemy hasło, które mam nadzieję za chwilę odgadnie Pani Izabela. To hasło, to ważna informacja dla Pani, składa się z 10 liter. 10 liter. Kategoria to festiwal, dodajmy, muzyczny. I teraz będzie pytanie i 10 sekund na odpowiedź. Możemy?
2: Przepraszam. Tak? Hasło składa się z 9 liter. Tutaj nastąpiła pomyłka, którą już prostujemy, żeby później nie było. 9 liter.
0: Poczekaj, to ja też sprawdzę. Tak, przepraszamy. 9 liter. Brawo, Asia. Pani Izabelo, możemy startować
3: tak,
0: z hasłem? Potem będzie 10 sekund na odpowiedź. Hasło brzmi tak. Łączy Lulu, Abbę i Edytę Górniak. Czas start.
2: Kategoria festiwal muzyczny.
0: No.
2: Edyta Górniak, Abba.
3: Jest Woodstock?
2: Nie. O, ale to za mało czasu po prostu domyślamy się. To już proszę nie mówić teraz Pani Izabelo, dlatego że ktoś właśnie dostaje szansę. No tak, już telefon dzwoni. 22 444 4004, a my Pani bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy
0: koszulkę
2: wszystkiego
0: wysyłamy
2: dobrego
0: oczywiście.
2: I wysyłamy oczywiście koszulkę. A dla kogo będzie butelka? No dla kogoś, kto właśnie dzwoni z poprawną odpowiedzią.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercu.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 8 rozdzwonił się nasz telefon natychmiast po zadaniu pytania. No i niestety brakło odpowiedzi ze strony pani Izabeli. Przypomnijmy, że dzisiejsze hasło naszej krzyżówki składa się nadal z 9 liter. Kategoria Festiwal Muzyczny, a zagadka brzmiała: łączy Lulu Abbe i Edytę Górniak.
1: Eurowizja to odpowiedź do dzisiejszego hasła krzyżówki. Wiesław, pozdrawiam, życząc miłego tygodnia.
2: Pozdrawiamy, panie Wiesławie, tak bardzo serdecznie dziękujemy. To było hasło w diagramie numer 21, wiersz numer 21, państwo sobie wpiszą. No i z całą swoją łaskawością wyślą hasło miesiąca na poranek@radiopogoda.pl. Tych maili to przyszło tyle i cały czas spływają, że dobrze, że to są listy elektroniczne, a nie takie standardowe, bo byśmy tutaj
0: worki listów odbierali.
2: Brodzilibyśmy jak w liściach na jesień, właśnie w listach od państwa. No, w piątek okaże się, kto zdobędzie tą pulę nagród miesięczną, czyli całe mnóstwo nagród od Radia Pogoda za pogodną krzyżówkę. 21 minut po 8.
3: Radio Pogoda.

0: jezynie.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Została ostatnia reklama.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
1: Reklama.
13: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

0: No i właśnie o to chodzi. Słoneczny bywa każdy szary dzień. O, proszę bardzo.
1: Lepiej bym tego nie ujęła. Tak jest z najpiękniejszymi melodiami i Radiem Pogoda. A państwo do nas dzwonią pod 22 444 4004 i o tej pogodzie mówią, chcąc nas przekonać, ale później do tego wrócimy. Bo teraz, no niesamowita historia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Asiu i panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałam opowiedzieć, jak to w sobotę chciałam krzyżówkę rozwiązywać. Mhm. Jechaliśmy z koła emerytów z Mazowsza do Krynicy Morskiej. Przysypiałam po drodze, ale około 8 wyjęłam wydrukowaną krzyżówkę, długopis, założyłam słuchawki i czekam. 5 po 8, 10, 15. Kurczę, no nie ma. Jakaś widocznie jest awaria. Zaczęłam rozwiązywać quiz ze strony Radia Pogoda. Miałam super wyniki od 87% do 95%. No i ciągle nie ma żadnego komunikatu. Doszłam do wniosku, że przez aplikację mobilną to chyba jest inny program niż przez radio. No i dopiero wieczorem przy myciu zębów doznałam olśnienia, że w sobotę nie ma ani pogodnego poranka, ani krzyżówki. A dzisiaj wszystko się zgadzało. Miłego dnia i tygodnia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Jak to się stało, że myśmy się w tej Krynicy Morskiej nie spotkali? No,
1: no
0: ja
1: właśnie.
0: Też tam byłem.
1: No właśnie, proszę
0: byłem
1: się państwo
0: piątek, sobotę, a nawet w niedzielę tam byłem.
1: Tak jest, a pani pewnie jest słuchaczka no. Nasza do dzisiaj jeszcze. Serdecznie pozdrawiamy.
0: Gdzieś się pewnie mijaliśmy. Mm.
1: No i pogodny poranek to jest zawsze każdego dnia, jak się włączy najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Ale rzeczywiście, od poniedziałku do piątku, od 6 jesteśmy my, Zygmunt i Asia, a w sobotę i w niedzielę śpimy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 9. Podsłuchiwałam przed sekundą, bo mam taką możliwość, to co się będzie dzisiaj działo w dzisiejszych odcinkach Hrabiego Monte Cristo na antenie Radia Pogoda. Będą wspomnienia, powroty do przeszłości, do tych najczarniejszych takich wspomnień powrót, ale wiadomo, że wszystko skończy się dobrze. Proszę tego posłuchać po godzinie 22 Hrabia Monte Cristo, czyta Wojciech Masiek. Ale tak czyta, że jak człowiek zaczyna słuchać, to wsiąka.
1: Zdradzasz od razu końcówkę, że wszystko dobrze się skończy. No musi być jakieś napięcie. Nie wiadomo, proszę państwa, jak się skończy. Niech państwo słuchają.
0: Mogę coś powiedzieć jeszcze? Wszystko dobrze się skończy, ale nie dla wszystkich.
1: chyba, że tak.
0: Za 18:09.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Mamy nadzieję, że Państwo też znajdują radość o poranku, jak w tej piosence, słuchając najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, zwłaszcza, że dzisiaj poniedziałek, 8 minut przed godziną 9. O znaleziskach sobie dzisiaj trochę rozmawiamy. Godzinę temu było o tym, jak pan Dariusz znalazł półkilogramowy bursztyn na plaży zaplątany w sieci, a teraz będzie pan Włodzimierz z Chrubieszowa.
1: Też coś znalazł?
0: Ale co? Poszedł na złomowisko, żeby sobie poszukać takich części do samochodów i motocykli starych, które remontuje, a znalazł artefakt, skarb z drugiego wieku naszej ery.
2: To już wtedy istniały złomowiska?
0: Nie, ale ktoś to wziął i wywalił po prostu. Nie wiadomo, jak to się stało. Pan Włodzimierz, grzebiąc, nagle znalazł coś, co poczuł, że i stwierdził, że nie pasuje do otoczenia. W związku z tym zrobił zdjęcie i wysłał do muzeum, a oni mu odpisali: panie, przyjdź pan z tym, bo to jest prawdopodobnie narzędzie do kremowania ludzi z drugiego wieku naszej ery, z jakichś tam germańskich plemion wandalów.
2: No i skąd to się tam znalazło?
0: Właśnie. I gdzie jest reszta? Bo przy tym powinien być jeszcze miecz, jakaś zbroja, te rzeczy, ozdoby, czego nie ma. A to narzędzie, które jednocześnie jest fragmentem tarczy wandalów, jednak jest.
2: Czyli jednak warto od czasu do czasu udać się na złomowisko.
0: I grzebnąć tam sobie. Tak, różne rzeczy.
2: Nie wiadomo, co się
0: znaleźć.
2: Grzebie.
0: No serdecznie gratulujemy panu Włodzimierzowi. Pozdrawiamy serdecznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

Adriano Celentano w pogodnym poranku Radia Pogoda to jeszcze takie wspomnienie wakacji. Nie, no jeszcze tydzień wakacji i jeszcze no prawie 30 dni astronomicznego lata. O

0: o pogodzie. Tej, która teraz nie zachwyca. Będziemy jeszcze mówić po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwileczkę będzie 9 i wiadomości. I w tych wiadomościach o nastoletnim Supermanie z Indonezji będzie między innymi.
1: Radio Pogoda.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów. La, la, la, la, la, la.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Lulu and the Lubers.
4: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
3: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Reklama.
19: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 9:00 Andrzej Rosiewicz zaśpiewa 40 lat minęło, a Marek Tarnowski Lubię deszcz. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
20: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
20: Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
21: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator Mariusz Boroń.
22: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
21: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
20: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
0: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
20: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łuskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad 2 lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord należał do Weroniki Lizakowskiej.
15: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
24: Pogoda.
20: Do 23 stopni na zachodzie i południu. Na południu i południowym zachodzie też najwięcej chwil ze słońcem. W pozostałych regionach może padać deszcz, na północy lokalnie możliwe burze. I tam najchłodniej, bo do 18 stopni.
24: Lato w Radiu Pogoda.
25: Lato, lato, lato czeka.
26: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:05. Dzień dobry.
19: Zygmunt Heiser.
26: Jasia Kruk, witamy Państwa w poniedziałek, 24 sierpnia. Mamy 236 dzień roku, a imieniny obchodzą Anita, Bartłomiej, Bartosz, Emilia, Halina, Jerzy, Joanna, Michalina i Patryk. A poza tym dziś mamy dzień zdegradowania Plutona i o co chodzi z tym Plutonem, wyjaśnimy.
19: Skąd ta degradacja, nie?
26: Dlaczego on został zdegradowany?
19: I kiedy? No a tymczasem Andrzej Rosiewicz, 40 lat minęło w pogodnym poranku Radia Pogoda. Z 1974 roku, to wtedy Pluton jeszcze był Plutonem.
27: 40

0: ja.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 9, jeszcze równiutko, 20 lat temu wszystko było jasne. Układ Słoneczny to 9 planet, Pluton jest ostatnią, najdalszą, jednak 24 sierpnia 2006 roku świat nauki, w ogóle świat zatrząsł się w posadach, Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję, że Pluton został zdegradowany i przeniesiony do nowej kategorii planet karłowatych.
2: No i masz.
1: Stracił swoją pozycję
2: tak,
1: kompletnie.
2: Trzeba było napisać podręczniki na nowo.
1: No właśnie, a dlaczego wszystko się tak się stało? Wszystko przez nową definicję planety. I tutaj trzy kryteria. Planeta musi krążyć wokół Słońca.
2: Tak.
1: Pluton krąży.
2: No.
1: Mieć wystarczającą masę, aby przybrać niemal kulisty kształt. Pluton miał taką masę. No i trzeci problem. Oczyścić swoją orbitę z innych dużych obiektów.
2: Aha. I
1: okazało się, że na orbicie oprócz Plutona są jeszcze Ceres i Eris. Na dodatek Eris jest większa od Plutona, w związku z czym wszystko się pogmatwało i powstała nowa kategoria planety karłowatej. I tak oto Pluton upadł.
2: Czyli został zdegradowany. No tak. I masz babo placek. Ale jeżeli my chodziliśmy do szkoły wcześniej niż 20 lat temu i wtedy Pluton był jako planeta w podręcznikach, to możemy go nadal tak traktować? Czy raczej powinniśmy to zmienić, jak państwo sądzą?
1: Ale słuchaj, ten Pluton jest nadal bardzo ciekawy. Okazuje się, że jego atmosfera jest zdominowana przez azot, skrywa warstwę mgły o grubości 150 kilometrów.
2: A pod tą mgłą?
1: Sobie, no Pluton, czyli karłowata planeta.
2: Ta, jakby nie ta mgła, to może byśmy zobaczyli, jak ktoś stamtąd do nas macha. A tak to nic z tego. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, świat się zmienia, a my nie. Zawsze najpiękniejsze melodie gramy dla państwa w pogodnym poranku Radia Pogoda i teraz będzie nie inaczej. Dionne Warwick.

0: Irena Santor. Tak zaśpiewała Złoty Pierścionek. Pięknie. 20 minut po godzinie 9 to pogodny poranek w Radiu Pogoda, który to dzisiaj 24 dzień sierpnia, a to oznacza, aż za niecałe 3 tygodnie, proszę Państwa, spotykamy się w Warszawie na warszawskich Dniach Seniora. Rozpoczęcie całego miesiąca aktywności dla seniorów w pięknym miejscu na Placu Centralnym pod Pałacem Kultury w Warszawie. Będzie nas widać, słychać i czuć już z daleka. Wszystko zacznie się przy Placu Bankowym.
1: No właśnie, o godzinie 12 się spotykamy. Najpierw na Placu Bankowym. Tam będzie uroczyste otwarcie, inauguracja Dni Seniora, wręczenie klucza do miasta i ruszy kolorowy korowód.
0: Tak jak zawsze, właśnie na Plac Centralny pod Pałac Kultury, a tam, proszę Państwa, będzie się działo, będzie koncert Budki Suflera, będzie międzypokoleniowe karaoke, które poprowadzi świetna aktorka Anna Sroka-Chryń, będzie wielki jarmark i będzie potańcówka z Radiem Pogoda, którą poprowadzimy my we własnych osobach. W ogóle Radio Pogoda będzie miało swoje studio, w którym pojawi się Piotr Sworakowski, fajni goście, Świnki 3 będą też z nami. No, po prostu będzie super i muszą Państwo tam być. Proszę sobie rezerwować kalendarz. 12 września, to już za niecałe 3 tygodnie, Plac Centralny Warszawa i warszawskie Dni Seniora. Hurra! Radio.

0: 26,5 minuty po godzinie 9. No teraz ta sytuacja na termometrach w Polsce to już nie wygląda tak nie będę używać tego słowa. Już nie wygląda tak kiepsko jak rano, kiedy to państwo do nas dzwonili i mówili, że w Sosnowcu na przykład 8 stopni. Jejku! No w Poznaniu tam.
1: Wiadomo, no cieplej się zrobiło.
0: No cieplej.
1: A jak cieplej?
0: Się zrobiło. No kilkanaście stopni jest już w tej chwili. Maksymalnie będzie 19-20 w całej Polsce, więc no nie jest źle. Niemniej jednak troszkę sobie narzekamy na pogodę i pojawiają się takie telefony też od państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Aleksandra z Bydgoszczy. A propos pogody... No u nas tutaj w Bydgoszczy jest gdzieś około 15 stopni, więc super. Dość przyjemnie. Niebo tak lekko zasnute chmurami, widoki na przejaśnienie, ale cieszmy się każdą porą roku, bo gdyby ich nie było, to byłoby życie smutne. A tak to prawda, że cieplejsze dni jak wiosna, lato może są przyjemniejsze. Wiosną podziwiamy piękną zieleń, wszystko się budzi do życia. Latem, no różne są temperatury. No a jesienią można zbierać grzybki. No czasami zobaczymy jakieś zwierzątko ładne w lesie. Pięknie jest. No a zimą, gdyby nie było śniegu, zimy, to byłoby też smutno. Dzieci się cieszą. Może nam starszym, kiedy musimy do pracy podążać, ulice w różnym stanie są, może jest to troszeczkę mniej dogodne, ale gdyby nie było zimy, no na pewno byłoby nam żal, że nie możemy tego śniegu zobaczyć.
0: A to przepraszam, jak komu? Bo to jest taki uwaga do mnie, bo powiedziałam, że nie cierpię jesieni i zimy, no po prostu z roku na rok jest coraz gorzej. No i państwo próbują przekonać, że ta, że wszystkie pory roku są potrzebne.
1: Jak? No śnieżek biały, fajnie, jak jest lekki mróz. Bardzo pięknie
0: jest. Takie polskie przysłowie bardzo mądre, że jeden lubi rybki, a drugi jak mu nogi ładnie pachną. Więc no ja nikogo nie przekonuję, że nie powinien lubić jesieni i zimy i to są okropne naprawdę pory roku. Po prostu toleruję to, więc bardzo proszę o tolerancję. Chociaż jeden z słuchaczy wysyła mnie na Dominikanę, powiedział, żebym się przeprowadziła, jak mi się pogoda nie podoba. Nie przeprowadzę się, bo tam jest krótki dzień, bo to jest za blisko równika. Także trudno, zostaję z państwem i z tobą, Zygmuncie.
1: Bardzo nam miło. No. Za wszystkie noce. Eleni.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:29.

0: została wydzielona taka strefa, która jest zielono i drzewka rosną i leżaki są i zostały pozostałości tej trybuny honorowej starej zostały, ale jest tam zupełnie inaczej to teraz wygląda niż kiedyś. Nie był pan tam jeszcze? Proszę się wybrać. I no tam właśnie...
1: Jak nie ma defilat, to i plac się tak nie nazywa. No, kiedyś się defilowało przed tą trybuną.
0: My też troszeczkę.
1: Na 1 maja.
0: My też troszeczkę.
1: Moje urodziny.
0: A to na twoją cześć tak. Defilowali. Wyjaśniło się, proszę państwa, skąd te pochody pierwszomajowe. Może nie w całej Polsce, ale w Warszawie. Z okazji urodzin Zygmunta Heizera. No a jak? Wracając do tematu. Tak, drogi słuchaczu, tam gdzie był plac defilat, jest teraz plac centralny. Wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś plac defilat. Proszę się przejść i zobaczyć.
2: Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobacz.

0: Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxa.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
1: Desmoxan. I już nie palisz.
3: Reklama.

0: Już. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 14 minut, godzina 10. Piotr Szparakowski, dzień dobry Piotrze.
1: No dzień dobry.
2: To już
0: ostatni tydzień.
1: Już? Już. No tak, szkoda, że to już, no prawda? Już.
2: Nie, no bardzo szkoda.
0: Ostatnie 2000 ale musisz 2000. Wyciągnąć z kieszeni.
1: 2000 czekają na Państwa.
0: Więcej nie będzie?
1: Wystarczy się zapisać do naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl i już można marzyć. Pierwsze rozgrywki w tym tygodniu i na razie to będzie rozgrywka o awans do jutrzejszych rozgrywek.
2: Zapraszamy serdecznie. Po 10:00 Piotr Szparakowski, mnóstwo emocji sami Państwo słyszą, a my wakacyjnie Państwo gramy w ten ostatni tydzień wakacji. Przecież Roman Gerczak i Zabrałaś mi lato. Kto będzie miał takie wspomnienia z tegorocznych wakacji? Hę? Spotykamy się tutaj jutro w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Bye.
3: Halo, halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przejdzie.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Najpiękniejsze melodie w różnych nastrojach. Jacka Lecha, Warszawa jest smutna bez Ciebie oraz Czerwonych Gitar Dozwolone do lat 18. Rozpoczną nasze spotkania w nowym tygodniu, ale najpierw posłuchajmy najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
13: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
14: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
13: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
15: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
13: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24-procentowego podatku, a nie jak dotąd 32-procentowego dla osób, które go przekroczą.
3: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
13: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
9: Pogoda.
13: W miarę pogodnie na południu i południowym zachodzie, poza tym dużo chmur, możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej do 18 stopni, 22-23 na południu i zachodzie i tam też najcieplej.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato. Lato czeka.
12: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Dzisiaj czeka nas mnóstwo najpiękniejszych melodii cały czas na lato. Początek 9. serii rozgrywek funduszów czasów pogodowych, w której do wygrania są 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wsparcie. I jeszcze jedna zabawa, o której jeszcze będzie dzisiaj mowa, a którą tak roboczo sobie nazwałem z tyłu studia Radia Pogoda. Jeśli słuchali Państwo Radia Pogoda w sobotę, tak między 10 a 14, to być może trafili Państwo na pewną zapowiedź tej zabawy. Szczegóły wkrótce, jak to się ładnie mówi. Ale oczywiście najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu Jacka Lecha, Czerwonych Gitar i Magdy Umar.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

gdy w Portofino

ale wyjechał z Portofino. Na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos.

miarę zbliżania się do końca tego najgorętszego sezonu urlopowego, specjaliści śledzący rozwój turystyki starają się dostrzec zmiany i nowości, które widać w tej sferze naszego życia. I ci właśnie specjaliści twierdzą, że ostatnio da się zauważyć trend, który nazwali turystyką supermarketową. Chodzi o to, że wczasowicze coraz chętniej sprawdzają, co jest na półkach lokalnych sklepów i supermarketów oraz czym się one różnią od sklepów znanych im z domu. To znaczy, czym się różni zawartość półek tych sklepów. Ten nowy trend wcale nie jest taki nowy. Sam tak robię od zawsze, kiedy jestem w jakimś miejscu dłużej niż 2 dni, ale widocznie wizyty wczasowiczów w supermarketach przybrały na sile na tyle, że mówi się o tym jako o nowym trendzie właśnie. Natomiast bardzo jestem ciekaw, co Państwo sprawdzają, kiedy już przyjadą na wczasy i okaże się, że jest gdzie spać, miejsce jest w miarę wygodne, a okolica wydaje się ciekawa. Co Państwo wtedy sprawdzają w następnej kolejności? Bo nie wierzę, żeby tylko plaża i pokój w pensjonacie lub hotelu były interesujące. 22 444 4004.

0: piątek, kiedy obchodziliśmy Dzień Optymisty, mówiłem Państwu, że będę przypominać niektóre z Państwa telefonów, bo przydadzą się przez cały okrągły rok, a nie tylko w ten jeden dzień. I za chwileczkę dowód, tylko dodam, że tego telefonu jeszcze Państwo nie słyszeli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. To ja takie optymistyczne hasło. Uśmiech na twarzy, nawet będąc na minusie. Optymista zawsze jest w życiu na plusie. Kłaniam się.
0: Również się kłaniam, panie Marku, i dziękuję za pogodne rozpoczęcie tygodnia.
2: Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
10: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

To Danila w Radiu Pogoda, za chwilkę Shaking Dude i teraz przypomnienie, ważne dla wszystkich, którzy czekają na inaugurację warszawskich Dni Seniora. To będzie miało miejsce w samo południe przed warszawskim ratuszem na Placu Bankowym, gdzie seniorzy odbiorą klucze do miasta 12 września i w pogodnym, roztańczonym korowodzie przemaszerują na plac centralny przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki. Hasłem tegorocznej inauguracji i całego wydarzenia jest pogodna Warszawa, silna wiekiem. I takich atrakcji proszę się spodziewać. Jak zawsze będzie sporo propozycji dla seniorów na kiermaszu na Placu Centralnym. Kilkadziesiąt stoisk przeróżnych organizacji i stowarzyszeń, nie tylko seniorskich. Będzie też scena, na której najpierw zobaczymy zespół Budka Suflera, potem będzie można wziąć udział w największym warszawskim międzypokoleniowym karaoke, obejrzeć występy seniorskich zespołów artystycznych i wziąć udział w potańcówce z Radiem Pogoda oraz wspólnie pożegnać lato przy najpiękniejszych melodiach. Na scenie Asia Kruk i Zygmunt Heiser, pod sceną Państwo i między innymi również Radio Pogoda. Także proszę sobie zanotować w kalendarzu pod datą 12 września, godzinę 12, rozpoczęcie warszawskich Dni Seniora z Radiem Pogoda.

0: Mieczysław Fog jakże pięknie namawiał do tańca w rytm tanga François. Za chwilę posłuchamy innych najpiękniejszych melodii na lato, bo do jego końca jeszcze, no, prawie miesiąc. Pojawią się przeboje Percy'ego Sledge'a, When a Man Loves a Woman, Ireny Jarockiej, Mój Słodki Charlie i jesienna piosenka Zdzisławy Sośnickiej.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Została ostatnia reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
7: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Została ostatnia reklama.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Reklama. Show by Night Andrzeja Dąbrowskiego i Darlin Frankiego Millera. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za kilka minut, bo teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
10: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
11: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
10: Wrócimy do zmagań w Chorzowie.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
12: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
10: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu. Awansuje na 46. miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
13: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
14: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje, potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
13: Teraz lekkoatleci wystartują w Zurychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
14: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie jeszcze szybciej zrobić sezon best.
13: Meeting w Zurychu w czwartek.
10: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
0: Pogoda.
10: Od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Na południu i południowym zachodzie kraju raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie może wzrastać do dużego i prognozowane są miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie mogą wystąpić burze.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Najpiękniejsze melodie na lato dotrzymają nam towarzystwa do południa i dalej. Zaczniemy od nocnych szaleństw z Andrzejem Dąbrowskim. I co z tego, że jest 11, ale przed południem. Potem usłyszymy przeboje Frankiego Millera i Stenię Kozłowską. A później na chwilkę wrócę do mojego pytania o nowy trend w turystyce, czyli o sprawdzanie tego, co jest w miejscowych sklepach, tam gdzie się jedzie na wczasy. No a w cyklu Pogodne Lato mniej więcej za pół godziny sięgniemy do wspomnień z roku 1983. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

0: Ksenia Kozłowska w Radiu Pogoda. Przed godziną mniej więcej mówiłem o nowym trendzie w turystyce i to jest trend światowy, a nie tylko polski, co potwierdzają Państwa obserwacje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Piaseczna się kłania. Jest pytanie o to, czego szukamy na wczasach, więc ja odpowiem tak, że często jak jeżdżę autokarem z wycieczkami, to słyszę, jak przejeżdżamy przez jakąś miejscowość, jak ludzie się odzywają, o dobrze im się tu żyje, mają drogę, więc wszystko jest okej, okay. Ale wróciłem z Zakopanego, gdzie Dronka jest wprost oblegana przez turystów niekoniecznie polskiego pochodzenia, co widać gołym okiem. Głównie kupują tam, widziałem, owoce i warzywa, tyłem odwracając się do stoic mięsnych. To nie tylko my szukamy, ale inni też szukają u nas tego samego, co i my. Pozdrawiam słuchaczy i pana Piotra.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju. No mówiłem, że to trend światowy, żeby na wczasach zamiast korzystać tylko i wyłącznie z oferty all inclusive, zajrzeć także do lokalnych sklepów i kupować jak miejscowi. Także ci turyści, o których pan opowiadał, wpisują się właśnie w ten trend. Zaglądanie do sklepów. Czy państwo też tak robią, czy też na wczasach szukają państwo zupełnie innych rzeczy, kiedy już dowiedzą się państwo, gdzie śpią i co dają jeść?

0: to właśnie Olivia Newton-John i John Travolta, Summer Nights w Radiu Pogoda. Przed 11 miałem przyjemność nadać w Radiu Pogoda piosenkę Mieczysława Foga, Waltz François, po czym...
1: Dzień dobry. Tu Jurek z Krakowa. Przed chwileczką prowadzący pochwalił pana Mieczysława Foga, ciesząc się z tego, że usłyszał piękne tango François. Otóż informuję, że jest to walc angielski, a nie tango.
0: Pewnie.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam panie Jurku wzajemnie. Oczywiście, że walc. Chyba jestem dzisiaj trochę rozkojarzony, skoro pozwoliłem sobie na taką brawurę, żeby walca nazwać tangiem. Na szczęście państwo są czujni i prędko sprostowali tę oczywistą pomyłkę. A jeśli chodzi o najbliższe, najpiękniejsze melodie, za chwileczkę usłyszymy duet Danuta Rin, Bogdan Czyżewski i piosenkę Całujmy się, a potem Wiesławę Frejmanównę śpiewającą o uliczce w Sewilli.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lovers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
6: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: 70% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: pogodne lato
1: roku 1983.
0: Z radiem Pogoda.
1: 30 czerwca po wyprodukowaniu 521 311 sztuk zakończono produkcję samochodu Syrena. 21 lipca na antarktycznej stacji badawczej Wostok odnotowano rekordowo niską temperaturę powietrza, -89,2 stopnia Celsjusza. Dzień później amerykański pilot Dick Smith zakończył pierwszy udany samotny lot dookoła Ziemi śmigłowcem, co zajęło mu około 11 miesięcy. A u nas latem...
2: Donoszą z Międzyzdrojów, że sezon urlopowy w pełni. Powiadają też, że zaopatrzenie niezłe, bo i w Czasowiczów jakby odrobinę mniej zjechało. Tęsknotę do miejsca zamieszkania łagodzą kolejki posmażonego dorsza z frytkami. Modne w tym roku są kostiumy oszczędne, część dolna skromna, nie angażująca nadmiernie deficytowych materiałów, a górna tak, aby było o co oko zaczepić.
1: No, także śledziliśmy trendy światowe, ale mieliśmy też swoje innowacje.
2: Początek sierpnia. Cóż za radość. Jedziemy wreszcie na zasłużony letni wypoczynek. Miejsca w pierwszej klasie. Są siedzące, klęczące, wiszące i grawitujące. PKP dba jednak o nasze zdrowie. Podobno w przyszłym sezonie kolej wprowadzi biletową loterię. Co dziesiąty los wygrywa.
1: Mam przekonanie graniczące z pewnością, że ten materiał Polskiej Kroniki Filmowej pasowałby nie tylko do 83 roku.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda. Paese mio, che stai sul

0: Najpiękniejsze melodie wracają lada chwila do Radia Pogoda. Jeszcze przed południem usłyszymy na przykład przeboje Beatlesów i Anny Jantar.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
12: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzasz godzinę na zegarze Pałacu Kultury i Nauki? Wiesz, że to Warszawa. Słyszysz głos Anny Jantar? Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są

0: sobotę, a do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
9: Dochodzi południe, więc przed nami najważniejsze wiadomości, a potem do Radia Pogoda wrócą najpiękniejsze melodie na lato i nie tylko w piosenkach Sławy Przybylskiej Taka Jestem Zakochana i Nicolety Mami Blue.
10: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe, Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie, tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
12: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
10: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
13: Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
14: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
13: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
10: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Senator 11 kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informację o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
15: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
16: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
15: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
10: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Pogoda.
10: Dziś temperatury umiarkowane od 18 do 23 stopni przeważnie. Sporo przelotnego deszczu może pojawić się w wielu miejscach, sporo też chmur, ale także przejaśnienia. Padać nie powinno dziś jedynie na południu Polski.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
9: Poniedziałkowe popołudnie to czas rozgrywek 10. edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Dzisiaj rozpoczniemy rozgrywki ostatniej, 9. serii naszej wakacyjnej zabawy, prowadzące do piątkowego finału, czyli gry o 2000 zł na urlopowo wakacyjne wsparcie państwa finansów. Cały czas można się zapisywać do tej zabawy na naszej stronie radiopogoda.pl, ale zanim nas zajmie ten pojedynek na najpiękniejsze melodie, wrócę do mojego pytania o państwa wakacyjne poszukiwania. Dzień dobry.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr

0: To grupa Vox w Radiu Pogoda. Turyści na świecie coraz częściej zaglądają do lokalnych sklepów, żeby poczuć prawdziwy smak życia mieszkańców tych miejscowości, w których ci turyści znaleźli się na wakacjach. Ciekawi mnie, czego państwo poszukują na wakacjach, kiedy już się państwo tam zainstalują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Odpowiadając na dzisiejsze pytanie. Zawsze jak jestem w nowym miejscu na wakacjach, to po pierwszych treningach biegowych, kolarskich, staram się znaleźć kiermasz książek używanych, aby zakupić jakąś dobrą pozycję o historii regionu. A potem szukam miejscowej piekarni, cukierni, gdzie serwują dobre ciasto drożdżowe, najlepiej domowej roboty. Z tym jest niestety ostatnio coraz trudniej.
0: No tak.
1: Pozdrawiam pana Piotra i wszystkich radiopogodnych słuchaczy. Stały słuchacz z Warszawy, Paweł.
0: Wzajemnie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wzajemnie pozdrawiam, panie Pawle. Rzeczywiście coraz mniej tych lokalnych cukierni serwujących lokalne smaki, ale z tym zwiedzaniem kiermaszów książki to mnie pan zainspirował, muszę powiedzieć. Zamiast wozić książki ze sobą, wystarczy odwiedzić takie miejsce i za przystępną cenę zaopatrzyć się w jakąś literaturę wakacyjną. No problem może pojawić się wtedy, kiedy jesteśmy w obcym kraju, gdzie na przykład używa się alfabetu greckiego albo cyrylicy. Cyrylica to jeszcze pół biedy.

0: Przed godziną przyznałem się do popełnienia błędu, kiedy mówiłem o piosence Mieczysława Foga jako o tangu zamiast o walcu François. I na to też państwo zareagowali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja to interpretuję w ten sposób, że żaden układ choreograficzny pana nie przeraża. Czy to walc, tango, pogo, breakdance. Wszystko pan doskonale jest w stanie zrealizować. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, zwłaszcza ten breakdance rzeczywiście. No cóż, pozwoli pan, że będę się trzymać pańskiej interpretacji.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: podróż w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy dzisiaj ostatnią, dziewiątą serię rozgrywek 10. edycji naszej wakacyjnej zabawy. Dzisiaj zmagania o udział w wielkim piątkowym finale rozgrywki rozpoczną pani Kamila. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pan Wojciech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przed nami pojedynek na zagadki muzyczne. Ich rozwiązaniami będą imiona i nazwiska albo nazwy wykonawców piosenek. Pani Kamilo, które usłyszymy we fragmentach, i panie Wojtku. Zagadki będę zadawać uczestnikom na przemian, czyli raz będzie odpowiadać pani Kamila, a następną będzie rozwiązywać pan Wojtek. No i po każdej parze takich zadań sprawdzę, czy ktoś nie ma więcej punktów. Jeśli tak będzie, to ta osoba awansuje do jutrzejszych rozgrywek, a ta druga osoba dostanie od nas nagrodę pocieszenia. Tyle mojego przypomnienia. Zagramy?
2: Tak,
3: proszę.
1: Świetnie. To w takim razie pierwszą zagadkę dzisiaj zadaje pani Kamili. Proszę powiedzieć, kto był wykonawcą tego przeboju?
4: Bądź dziewczyną z moich marzeń, moich wspomnień. Bądź pamięcią, której nie da się zapomnieć.
1: I ma pani 5 sekund na odpowiedź, pani Kamilo.
2: To będzie Ryszard Poznakowski?
1: Nie, to nie będzie Ryszard Poznakowski, to Jacek Lech.
2: A, Jacek Lech.
1: Na razie nie ma pani punktu, ale teraz zagadka dla pana Wojciecha. Proszę powiedzieć, panie Wojtku, kto to śpiewał?
5: Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim...
3: Marek Grechuta.
1: Pięknie, no to teraz już wiadomo, że to pan Wojciech pierwszy krok postawił na drodze do piątkowej rozgrywki o nagrodę główną, czyli o 2000 zł. Panie Wojtku, gratuluję wygranej.
3: Dziękuję, to tak jakby 400 już padło.
1: My słyszymy się jutro o tej porze w Radiu Pogoda, a pani Kamila też nie odchodzi bez niczego, bo nie wypuszczę pani bez zestawu upominków od Radia Pogoda. Niech torba Radia Pogoda, nasz pogodny kubeczek oraz inne upominki będą miłą pamiątką udziału w naszej zabawie.
2: Dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiam pani Kamilo. Dziękuję.
2: Pozdrawiam, gratulacje.
1: A dla wszystkich państwa mam propozycję, żeby się państwo zapisali do naszej zabawy, potem wygrywali swoje pojedynki na najpiękniejsze melodie, tak jak dzisiaj pan Wojtek, a w piątek wygrali 2000 zł w wielkim finale rozgrywek tej edycji naszej zabawy. Także zapraszam choćby i w tej chwili na stronę radiopogoda.pl.
0: Fundusz w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

Halina Frąckowiak będzie gwiazdą naszego wrocławskiego spotkania podczas inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. Spotykamy się 18 września na Placu Solnym, gdzie Radio Pogoda jak co roku będzie mieć swoje studio. A oprócz prywatki z Radiem Pogoda i Haliną Frąckowiak w programie inauguracji sporo różnych wydarzeń z marszem kapeluszy na czele, o których mogą zresztą Państwo przeczytać na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
18: fresh. Boli. Spędzi.
19: Piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Została ostatnia reklama.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Lidlce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Piosenka jest dobra na wszystko. To prawda autorstwa Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, których usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka minut, ale najpierw mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
2: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
4: To nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
2: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
5: Co się spaliło?
6: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
5: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
6: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć. Niestety.
5: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
6: No, około 300 tysięcy.
7: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
8: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
2: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
9: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
2: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytuł. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
3: Pogoda.
2: Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, burze możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. A na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i na zachodzie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
1: Właśnie wracamy do najpiękniejszych melodii. Przed nami piosenki starszych panów Ewy Bem i Marii Koterskiej. A potem zaproponuję Państwu pewną zabawę, w której nagrodą będzie pewna książka. Jedno pytanie, jedna odpowiedź i książka może należeć do Państwa. Za chwilkę padnie pytanie, padnie też wyjaśnienie, co to za książka. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
11: Parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są naszą są. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę.
12: Mój Boże.
11: Piosenka to są dla szansą.
12: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
11: na braczek rzucony na rynek,
12: na taki jakiś nie taki ten byt.
11: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Jej słowa, melodia i rytm.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: wiatr.
1: Państwo zgadną, kogo ja tu mam w studiu. Radia Pogoda. Już się śmieję.
2: Dzień dobry, ja polska języka bardzo dobrze dzisiaj, bo dopiero wylądowałem. Witam, Tadzio Osipowicz się kłaniam. Cieszę się bardzo, że znowu tutaj jestem i jakieś pytania będziemy zadawać za chwileczkę.
1: Będziemy.
2: Jesteście kochani, pozdrawiam wszystkie moje kochane dziewczyny i osoby, które poznam w przyszłości.
1: Pytania, powiedziałeś, będziemy zadawać. I co można wygrać, to powie autor książki.
2: No, można oczywiście wygrać 2,5 kilo papieru.
1: Tak jest, pan zacytuje tytuł.
2: Kabaret tej z tyłu sceny.
1: No, to wszyscy autor, już wiedzą właśnie.
2: Tadeusz Osipowicz.
1: No, a powiedz to po amerykańsku.
2: Kabaret tej z tyłu sceny, author Tadeusz Osipowicz.
1: No wiesz co, Bolka...
2: Tak, tak mi mówią.
1: Bolka wiesz? Nie prześcigniesz.
2: Dlatego jestem Tadek w Stanach, nie jestem Tadeusz, no bo tak. To Tadeusz to było, wiesz, za ciężko dla nich.
1: Za ciężko, no. Czyli ta książka jest do wygrania, a pytania będziemy zadawać codziennie jedno. I codziennie ktoś z Państwa, oczywiście jeżeli mają Państwo taką ochotę, może zdobyć tę książkę 2,5-kilową, w których jest zawarta cała historia Teja.
2: No i z moim autografem również.
1: No to do rzeczy teraz. Pierwsze pytanie będzie dotyczyć dość zamierzchłej przeszłości, jednego z pierwszych programów kabaretu Tej.
2: Był taki Dizlus Ursus Superstar w 1974 roku i Zbyszkowi Górnemu w czasie tego grania zawisł pedał w pianinie. No i ten nie mógł grać.
1: Zawisł, czyli się zepsuł po prostu.
2: Powiedzcie, do czego Zenek Laskowik skłonił dwa pierwsze rzędy publiczności w czasie tego występu? A. Do przyniesienia ogromnego fortepianu ciężkiego z innego pomieszczenia. B. Do śpiewania piosenki a cappella. No i C. Te dwa pierwsze rzędy do wstąpienia do PZPR-u.
1: 22 444 4004. Czekam na Państwa telefony. Pierwsza osoba z prawidłową odpowiedzią dostaje album Kabaret tej z tyłu sceny.

0: To John Layton i Johnny Remember Me w Radiu Pogoda. Pytanie brzmiało tak. Podczas jednego z występów Zbigniewowi Górnemu zepsuło się pianino. Co w tej sytuacji zrobił Zenon Laskowik? Czy skłonił dwa pierwsze rzędy publiczności do przyniesienia sprawnego instrumentu z innego pomieszczenia? Czy do śpiewania a cappella? Czy do wstąpienia w szeregi PZPR? Halo?
1: Mnie się zdaje, że chyba do śpiewania a cappella, a nie.
0: Czy to jest dobra odpowiedź, Tadeuszu?
2: Jest mi bardzo niezmiernie przykro, ale niestety, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
0: Mm-hmm. I na razie tyle. Książka ciągle czeka na Państwa, a pytanie ciągle jest aktualne. Do czego skłonił Zenon Laskowik dwa pierwsze rzędy publiczności? Jedna możliwość odpowiedzi wykluczona, dwie pozostałe możliwe. Choć tylko jedna poprawna. 22 444 4004.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja.

0: Wracamy do zabawy, w której nagrodą za najszybszą prawidłową odpowiedź jest książka Kabaret tej z tyłu sceny autorstwa Tadeusza Osipowicza. Ze mną jest pani Patrycja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry.
0: Przypomnę pytanie. Podczas jednego z występów Kabaretu tej Zbigniewowi Górnemu zepsuło się pianino. Do czego Zenon Laskowik skłonił wtedy dwa pierwsze rzędy publiczności? Czy do przyniesienia fortepianu z innej sali? Czy do śpiewania piosenki a cappella? Czy może do wstąpienia do PZPR-u?
1: Do przyniesienia fortepianu, oczywiście.
0: A ja nie wiem, to nie było wcale takie oczywiste, bo niektórzy z państwa uznali, że jednak bardziej prawdopodobne było śpiewanie a cappella dwóch rzędów. A ja myślę, że gdyby Zenon Laskowik chciał skłonić do śpiewania innych, to by całą salę zaprosił do tego, a nie tylko dwa pierwsze rzędy.
1: Prawda, dokładnie tak.
0: Ale posłuchajmy Tadeusza, czy taka odpowiedź jest poprawna.
2: Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Publiczność z tych pierwszych rzędów musiała przynieść na scenę ten z sali kominkowej, ten strasznie duży, ciężki, ogromny fortepian, gdzie już były trzy pedały i oni mogli sobie tam wtedy posłuchać tej fajnej muzyki granej przez Górnego Zbyszka. I wszystko poszło bardzo sprawnie, tylko że widzowie myśleli, że tak już było w tekście, że tak to już było, że każdy tak nosi w każdym programie. Co się nie robi dla sztuki?
0: O, piękna puenta, Tadziu. No to pani Patrycjo, teraz już mogę bardzo oficjalnie wręczyć pani jako najszybszej osobie, która prawidłowo odpowiedziała na nasze pytanie. Egzemplarz 2,5 kilo wagi prawie. Książka Kabaret tej z tyłu sceny, ponad, no nie wiem, na pewno ponad 300 zdjęć, Tadeusz mówi, że około 400.
1: Rewelacja.
0: Mnóstwo tekstów, mnóstwo historii o kabarecie tej i także odniesienia do internetowych publikacji Tadeusza, które, no i kabaret tutaj oczywiście, które naprawdę same w sobie są warte tego wszystkiego. Także gratuluję i przesyłam książkę.
1: Bardzo dziękuję, ogromna radość, cieszę się bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca.
0: Niech służy,
1: pozdrawiam
0: bardzo dobrze.
1: Serdecznie.
0: I wzajemnie pozdrawiam pani Patrycjo. Jutro mniej więcej po 13 parę minut też będziemy się bawić z kabaretem tej. Pojawi się następne pytanie oraz będzie do wygrania następna książka Kabaret tej z tyłu sceny.

0: O taki o wynalazek. Dzikusy. Zespół nazywał się Dzikusy, a piosenka Stonka Ziemniaczona to nosi tytuł Szkodnik. Może państwo pamiętają zresztą. Takie huczne zakończenie wakacji z kabaretem Tej zafundowałem państwu na koniec sierpnia. Gdyby państwo chcieli sobie przyswoić alfabet kabaretu Tej, proszę zaglądać do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Tam brakuje już tylko jednego ostatniego odcinka alfabetu. Usłyszą go państwo w najbliższą sobotę od 10:00. A jutro po 13:00 kolejne pytanie i kolejna szansa na zdobycie książki Tadeusza Osipowicza, kabaret Tej z tyłu sceny. Natomiast za chwilkę usłyszą państwo Monikę Tarkę, która dotrzyma państwu popołudniowego towarzystwa w Radiu Pogoda.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wi-Fi w klubie, gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: To jest Radio Pogoda. Wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Będzie m.in. Baśka, Andrzeja Zauchy i Wolnej Grupy Bukowina. Ale na razie wiadomość. Jest 14.
10: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis, 26-letni kierowca z Krakowa, usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
11: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
10: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
12: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
10: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
13: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
10: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
10: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
3: Pogoda.
10: Najpogodniej dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Tam sporo przejaśnień, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a burze dziś możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
9: Dzisiaj, proszę Państwa, jak przyszłam do pracy, to pierwsze zdanie, które usłyszałam: ojej, czy ty wiesz, że już ostatni tydzień wakacje? I tak sobie potem pomyślałam, że przecież nie dla wszystkich, bo wielu słuchaczy Radia Pogoda to już ma cały czas wakacje. Witam serdecznie, zapraszam na pogodne poniedziałkowe popołudnie, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, ale także z konkursem Daję Słowo, z Klubem Pogodnych Ludzi, czyli razem tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. No, a kto nas pozdrawia dzisiaj na początek pogodnego popołudnia?
15: Dzień dobry, pani Moniko.
9: Dzień dobry.
15: Pozdrawiam serdecznie, Patrycja.
9: Dziękujemy, pani Patrycja.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Maśka, Andrzej Zauchaj, Wolna Grupa Bukowina, czyli utwór z czasów, kiedy jeszcze muzyki nie wrzucało się do komputera, żeby poprawić to i owo, jak coś nie wyszło w studiu nagraniowym, ani nie pomagała w tym sztuczna inteligencja, czyli te dwie rzeczy, które teraz, proszę Państwa, są cały czas w użyciu. A propos sztucznej inteligencji, no to różnie można o niej mówić, ale czasami takie różne nowinki technologiczne się przydają. Na przykład mąż mojej siostry zostawił właściwie wypadł mu z kieszeni w autobusie telefon, zorientował się dopiero po dojechaniu do pracy, no i zadzwonił z pracy ze stacjonarnego do mojej siostry i mówi: słuchaj, zlokalizuj mój telefon i gdzieś go tam goń i spróbuj go odnaleźć, bo jest taka funkcja w wielu telefonach, że na przykład rodzinnie możemy się śledzić i możemy wiedzieć, gdzie dana osoba z tym telefonem jest w danym momencie. No i moja siostra rzeczywiście wyśledziła ten telefon swojego męża, wsiadła w samochód, goniła autobus, dogoniła go na pętli, wsiadła do autobusu i znalazła telefon, który gdzieś tam leżał pod siedzeniem. Także, proszę Państwa, czasem ta nowoczesna technologia się przydaje. Za chwilę Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz, żeby się ludzie kochali.

0: Violetta Villas w duecie z Tadeuszem Woźniakowskim, a nie wiem, czy Państwo wiedzą, że już niedługo usłyszymy nowy duet Violetty Villas, wszystko dzięki oczywiście nowoczesnej technologii. Otóż w duecie z Violettą Villas zaśpiewał Michał Szpak. Oczywiście nagranie głosu Violetty Villas archiwalne. Michał Szpak dograł kilka dni temu swój wokal. Razem zaśpiewają piosenkę Do Ciebie Mamo i to będzie utwór, który będzie promował film Violetta Villas. Film opowiadający o jej życiu, który trafi do kin 27 listopada. Oczywiście na ścieżce dźwiękowej tego filmu usłyszymy też wiele piosenek Violetty Villas i to w zupełnie nowych aranżacjach, dlatego że głos Violetty Villas z kilku piosenek został wyodrębniony, no i powstały zupełnie nowe podkłady muzyczne, które nagrał Marcin Masecki razem ze swoją 23-osobową orkiestrą, więc usłyszymy zupełnie nowe wersje takich piosenek jak Melancholia czy Oczy Czorne i nie tylko. Za chwilę Frank Sinatra w Radiu Pogoda i Stan Borys z Bizonami.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Reklama.

jest z bizonami spacer dziką plażą. Stan Borys od pewnego czasu przebywa w Polsce. Dowiedziałam się, proszę Państwa, nieoficjalnie, że jakiś czas temu, kilkanaście dni temu miał zabieg na struny głosowe, bo tak naprawdę walczy o to, żeby jeszcze zaśpiewać. Bardzo o tym marzy i dlatego wciąż ten swój głos próbuje doprowadzić do porządku, bo przypomnę, stracił głos po udarze kilka lat temu. Poza tym przed nim naprawdę wyjątkowe wydarzenia, dlatego że już 6 września odbędzie się benefis Stana Borysa. Będzie obchodził jednocześnie 85. urodziny i 65-lecie swojej twórczości artystycznej. W połowie września zaprasza też na jeden ze swoich koncertów na Rzeszowszczyźnie. Tak więc szykuje się naprawdę gorący okres w życiu Stana Borysa, który już 3 września będzie obchodził swoje 85. urodziny. My też, mam nadzieję, trzymam za to mocno kciuki, będziemy mieć dla Państwa z tej okazji wyjątkową niespodziankę, także proszę koniecznie słuchać Radia Pogoda. Irena Jarocka już za chwilę i odpływają kawiarenki.

0: ABC, pożegnaj mnie dziewczyna. Wcześniej odpływają kawiarenki, Irena Jarocka, piosenki, które wywołują wspomnienia, tak jak te kawiarenki pani Ireny, jak państwo donoszą.
1: Dzień dobry. 76 roku odpływają kawiarenki. To była rewelacja dla mnie. Wtedy byłem w Świnoujściu na czasach. Było to bardzo piękne. Zresztą to chyba było przebojem całego roku.
0: No i trudno się dziwić, proszę państwa. A za kilka minut na antenie Radia Pogoda Loco i Acapulco i Four Tops. To jest hit nad hity, który mogliśmy usłyszeć, proszę państwa, w filmie Buster. Zresztą hit napisany przez Phila Collinsa. Phil Collins gra na perkusji, śpiewa w chórkach. Także to za chwilę na antenie Radia Pogoda.
2: Promocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: Lulu and the Lovers.
5: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszu Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
6: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
16: No.
15: Tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Castorama!
19: W teorii okazje na ogród się skończyły.
18: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
18: Znowu niespodzianka?
16: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
22: Reklama.
23: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
24: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwości.

0: krwawość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Reklama. Radio Pogoda poleca się na dzisiejsze poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Oczywiście szykuję dla Was kolejną porcję najpiękniejszych melodii. Pojawią się Trubadurzy i Czerwono-Czarni, i Brenda Lee, i Anna Jantar. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
4: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię w Krakowie. Zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
5: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
4: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dwa śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
7: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
4: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
8: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
4: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
1: Pogoda.
4: Pogodnie i miejscami nawet słonecznie dziś na południu i południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także chwilowe przejaśnienia. A na termometrach dziś do 18 stopni na Podlasiu, do 22-23 stopni na południu i na zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato. poczeka.
3: A to jest poniedziałkowe, pogodne popołudnie, oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, jeszcze wakacyjny program Radia Pogoda. 4 minuty po godzinie 15:00, za kilka minut powiem Państwu, że na ekrany kin może wrócić bardzo znana polska komedia, to już była jej trzecia część. O co chodzi? No, kiedyś naprawdę na to waliły tłumy do kin, powiem Państwu już za kilka minut. Będzie też jeszcze przed 16:00 piosenka na życzenie, bo przypomnę, jak tylko chcieliby Państwo usłyszeć na naszej antenie jakieś utwór, którego dawno nie słyszeliście, albo jakąś melodię, która chodzi Wam po głowie, to możecie do mnie zadzwonić. 22 444 4004, a któregoś dnia ta melodia na pewno pojawi się w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.

0: piosenka o randkowaniu. My z tobą sam na sam, Olgierd Buczek. Kino jest też takim miejscem, gdzie chodziło się i chodzi i pewnie jeszcze przez jakiś czas, dopóki kino jeszcze istnieje, będzie chodzić na randki. Być może ktoś sobie odświeży, proszę państwa, pamięć i pójdzie na film, który tak naprawdę swoją premierę, właściwie to były dwa filmy, miał w latach 90. Pamiętają państwo taki fragment?
1: Przepraszam bardzo, a co tu się dzieje?
2: Film kręcą.
1: To dlaczego ja nie gram?
0: To Olaf Lubaszenko. Jeszcze jeden, taki bardziej charakterystyczny, bo to właśnie ta aktorka powiedziała, że będzie ciąg dalszy.
3: Ile? $300?
1: No.
3: Co ja sobie za to kupię? Waciki.
0: Już państwo wiedzą, o jaki film chodzi. Killer, oczywiście. Killer, Killerów dwóch, to były wielkie przeboje lat 90. zeszłego wieku. Wszyscy bardzo długo czekali na tego Killera trzeciego, nie mogli się doczekać, a tymczasem Katarzyna Figura nieoczekiwanie kilka dni temu wyznała, że dostała właśnie telefon w sprawie trzeciego Killera. Powiedziała, zadzwoniono do mnie z produkcji, mówiono o możliwości powstania Killera 3, więc się niezwykle ucieszyłam. Od razu zadzwoniłam do Julka, oczywiście chodzi o Juliusza Machulskiego, bo to nie od niego dostałam telefon, tylko z produkcji filmu. Julek powiedział, że na pewno nie będzie tego reżyserował, że będzie tak jakby producentem, opiekunem artystycznym. Nie wiem dlaczego, ale tak czy inaczej ucieszyłam się, dostałam scenariusz i podobno nawet pani Kasia przeczytała już fragment scenariusza, w którym okazuje się, że jej postać, czyli Rysia, zostaje bardzo, bardzo rozbudowana i rozwinięta i dowiemy się, co tam po tych wielu latach słychać u Rysi. Killer 3 być może niedługo w kinach pójdą państwo.
4: Aha, honey. All right.

0: Sweet nothings.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Mój, tylko mój, Anna Jantar na antenie Radia Pogoda. Utwór, który skomponował oczywiście jej mąż Jarosław Kukulski. Za chwilę będziemy się uśmiechać, chociaż ja się uśmiecham już dziś. To Barbara Kraftówna zaśpiewa Uśmiechnij się, bo jutro będzie lepiej. Ale po co, proszę Państwa, czekać do jutra, jak już dziś może być fajnie? Za chwilę też piosenka na życzenie.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl, to się opłaca.

i to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Bo my mamy, proszę Państwa, dla Was czas i z przyjemnością spełniam Wasze muzyczne prośby. No jest ich tak dużo, że tego samego dnia, jak Państwo dzwonią, no to nie da rady tych piosenek wyemitować, ale pojawiają się regularnie na naszej antenie. Można zadzwonić w każdej chwili 22 444 4004, a ja odbieram i słucham.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
2: Jeżeli można, pani redaktor, to ja bym poprosiła o piosenkę Adama Zwierza, Dla Ciebie Zielono Oka. Sprawi mi to wielką przyjemność. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję, no myślę, że nie tylko o pani. Ten piękny głos Adama Zwierza sprawi przyjemność. Adam Zwierz, śpiewam Tobie Zielono Oka, piosenka na życzenie.

0: najpiękniejszych rockowych ballad świata, czyli Yesterday, Beatlesi w Radiu Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Moje imię Janina, mam 88 lat, za 2 miesiące będę miała 89 lat. Bardzo chciałabym zaśpiewać moją ulubioną piosenkę.
0: Proszę.
1: Zaczynam.

0: Dziękuję.
1: To ja dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani Janino, jaki mocny, wspaniały głos. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że słuchacze Radia Pogoda tacy rozśpiewani. Może z kolejnymi najpiękniejszymi melodiami państwo sobie pośpiewają. Będzie między innymi Czumbalalajka Haliny Kunickiej.
2: Radio Pogoda.
3: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
15: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
22: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Już niedługo o tym, jak piękny może być dzień, zaśpiewa Bill Whitney.

0: Eaters, ale na razie wiadomości. Jest 16.
1: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
3: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
1: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
4: Już nieraz popieraliśmy chociażby największy od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
1: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
5: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
1: których Ukraina nie ma czym zastrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awariom. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
2: Radio Pogoda. Co jest grane?
6: Paweł Chudzia, cześć. Wakacje na ostatniej prostej, a to będzie smaczne zakończenie lata w Krakowie. W weekend gastro miasto Kraków. Bulwary nad Wisłą zamienią się w kulinarne miasteczko z własnym rytmem, klimatem i będzie smacznie. Miłośnicy kina pod chmurką mogą zajrzeć na Tarasa Grawki. Tam dziś Prosta historia, jutro Amelia, a w środę Wartość sentymentalna. Wakacyjne filmowe Last Minute też w Poznaniu. W piątek w kinie na Wolnym na dziedzińcu Urzędu Miasta Grzesznicy. Dzień wcześniej na scenie nad Rusałką Piotr Odoszewski i Wiktor Waligura. Na koniec sierpnia Warszawa stała się miejscem spotkania kultur, historii i współczesności. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie koncerty, spektakle i spotkania literackie. Ruszamy do Torunia, który na koniec lata szykuje podniebny spektakl. 30 sierpnia Copernicus Airshow Toruń. Będą niezwykłe lotnicze pokazy, dynamiczne ewolucje wykonywane przez pilotów z Polski i Europy.
2: Pogoda.
1: Ocieplenie jeszcze ma przyjść. Dziś zaledwie do 18 stopni. Na Podlasiu do 23. Najcieplej na południu i na zachodzie. Najwięcej słońca na południu i na Dolnym Śląsku. Natomiast w pozostałej części kraju większe zachmurzenia, miejscami nawet przelotne opady deszczu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
0: Lato jeszcze trwa, więc myślę, że taka koszulka granatowa z krótkim rękawkiem Radia Pogoda z napisem Pogoda mi w duszy gra jeszcze się przyda w tym sezonie. To jest nagroda gwarantowana, w konkursie daje słowo, a dodatkowo w tym tygodniu będą Państwo mogli zdobyć taki duży dzbanek filtrujący wodę, oczywiście też z logo Radia Pogoda. Już za niecałe pół godziny zaproszę Państwa do tego konkursu, ale wcześniej posłuchamy kolejnych najpiękniejszych melodii, no i też Państwo pięknie reagują na ten występ a cappella pani Janiny kilkanaście minut temu, więc do tego wrócimy.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piękny dzień i Bill Withers, równie mocny głos jak Bill Withers pokazała nasza słuchaczka pani Janina, która zadzwoniła, powiedziała, że niedługo ma 89 urodziny i ma marzenie zaśpiewać w radiu i nie czekając wiele, zaśpiewała, proszę państwa, zostawiając nagranie na naszej automatycznej sekretarce, a państwo komentują.
1: Pani Moniczko, no i proszę, w przededniu swoich 89 urodzin pani Janina sprawiła sobie prezent, realizując marzenie zaprezentowania się na antenie radiowej.
2: Mówi Barbara. Pani Moniko, ja gratuluję pani Janinie tego występu a cappella. To było bardzo urocze. No naprawdę, to tylko w radiu Pogoda. Takie są audycje, gdzie można spełniać swoje marzenia. Gratuluję pani Janinie i nasze radio Pogoda, no jest cudowne, że właśnie takie rzeczy można usłyszeć na antenie. Bardzo dziękuję i proszę o więcej. Dużo serdeczności.
0: Dziękuję. To do państwa było, do słuchaczy Radia Pogoda. Jak mają państwo ochotę też zaśpiewać, to bardzo proszę, czekamy. Jak się okazuje, proszę państwa, marzenia można spełniać w każdym wieku.

0: 2 listonosza.
1: A wczoraj słuchaliśmy całego albumu Cała jesteś w Skowronkach, z którego właśnie pochodzi ta piosenka. Medytacje wiejskiego listonosza i Skaldowie. A ja donoszę, proszę Państwa, że za chwilę ktoś z Was wygra koszulkę Radia Pogoda, granatową z pięknym napisem Pogoda mi w duszy grano, bo to jest nagroda gwarantowana w naszej zabawie Daję Słowo. A dodatkowo można zdobyć dzbanek filtrujący wodę, oczywiście też z naszym logo. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenie do konkursu. Nasz numer 22 444 4004.
2: Radio Pogoda.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: Anna Skarżanka w Radiu Pogoda, 16:28. Zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No ja daję słowo, że każdy w tym konkursie coś zdobywa. A ze mną dzisiaj pani Helena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam, pani Heleno. No właśnie, ma już pani koszulkę Radia Pogoda. Mam nadzieję, że się pani cieszy.
2: Bardzo się cieszę.
0: Mam nadzieję, że pogoda będzie jeszcze sprzyjać, żeby się w takiej koszulce w wielu miejscach zaprezentować. Zwłaszcza, że ma taki fajny napis.
2: No właśnie, chodzę na rehabilitację teraz.
0: Aha, no to właśnie, to koniecznie. Tam trzeba reklamować Radio Pogoda,
2: no,
0: prawda? Pani Heleno. Pani Heleno, wiem, że teraz stoi pani na balkonie.
2: Stoję.
0: Wiaterek wieje, słoneczko świeci.
2: Pięknie.
0: Cieplutko. No tak. Tylko proszę się za bardzo nie...
2: W cieniu bzu
0: jeszcze. Tak. No proszę się tylko tak za bardzo nie rozleniwiać, bo teraz takie 15 sekund intensywnej pracy przed panią. Tak. Przypomnę, że damy za chwilę pani słowo, na jaką będzie literę, to sobie pani wybierze. A potem włączam stoper, będzie pani miała 15 sekund, żeby podać 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą.
2: Oczywiście.
0: To na jaką literę pani sobie wybiera słówko?
2: Może na M.
0: Na M, dobrze, na M. To ja już to słowo mam w głowie. Uwaga, daję słowo. Motyl.
2: Motyl. Barwny. Kwiaty. Duży. Bardzo, bardzo mały. Lata. Oczywiście.
0: No, nie. Zaliczam mały. Może być duży, może być mały.
2: Bo u mnie na kwiatach siadają czasem.
0: Więc zaliczam pani Heleno. Oczywiście dziękuję. 5 skojarzeń się pojawiło. Myślałam, że może pani powie, że przekleństwo. Motyla noga.
2: Nie.
0: Dobrze. Pani Heleno, oczywiście gratuluję. Zdobywa pani również dzbanek filtrujący z logo Radia Pogoda.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: rozgrzewała nas piosenka Gibson Brothers, Kuba. Państwo dzwonią jeszcze a propos występu pani Janiny, która zadzwoniła i spełniła swoje marzenie, że chciałaby zaśpiewać w radiu przed 89 urodzinami i zaśpiewała. Państwo nadal komplementują.
1: Gratuluję tej pani, która tak pięknie śpiewała. Powiem tak, siłą piosenki jest jej muzyka, a tekst ją tylko niesie. Muzyka jest lekiem na strapione dusze. Pozdrawiam, może ja coś zaśpiewam.
0: No tak, no zachęcamy. Tu widzę, że pani Janina otworzyła teraz drzwi dla państwa, żeby państwo też pokazali swoje możliwości wokalne. No właśnie, i pani Janina też zadzwoniła do Radia Pogoda po raz drugi.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Słyszę podziękowania i słyszę, że śpiewałam ładnie. Chociaż mnie się tak bardzo nie podobało. Bardzo dziękuję za takie miłe, bardzo miłe podziękowania. Bardzo się cieszę. I do zaśpiewania jeszcze kiedyś. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani Janino, pozdrawiam i czekam na kolejny telefon. Za chwilę oczywiście kolejne najpiękniejsze melodie, między innymi Biedroneczki są w kropeczki i małżeński duet Danuta Rini i Bogdan Czyżewski.
3: Radio Pogoda, Radio Pogoda.
4: Plaża, dzika plaża, morze dookoła.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
16: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
18: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Została ostatnia reklama.
21: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
22: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
21: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
22: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
21: No w Brikomanie, a gdzie?
23: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
24: Drogowskaz, Radia Pogoda.
25: Wozy Straży Pożarnej blokują aktualnie przejazd 12 w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Pleszew. Pali się stolarnia. Przy tej trasie na Krajowej 12 wprowadzono ruch wahadłowy. Po zderzeniu busa z motocyklem zablokowana jest częściowo Krajowa 19 na Podkarpaciu w pobliżu miejscowości Lutcza. Dziś jeszcze deszcz i burze mogą utrudniać życie kierowcom najpogodniej do końca dnia na południu Polski.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
26: Zaprasza Monika Tarka.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda, gwarancją dobrego wypoczynku.

0: Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Została ostatnia reklama.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, a jedną z nich będzie Oczarowanie Zbigniewa Wodeckiego. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
12: Zarzuty i areszty dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym.
13: Radio Pogoda.

0: Wiadomości o 17.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśnił jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczek.
2: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
2: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
1: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
6: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa, byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
1: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
0: Pogoda.
1: Chłodne powietrze dziś w wielu regionach, na termometrach od 18 do 23 stopni. Najpogodniej na południu i na zachodzie kraju. W pozostałych regionach Polski przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane, a burze możliwe jeszcze dziś na północy i północnym wschodzie.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: Choć dzisiaj zaczyna się ostatni tydzień wakacji, no to nadal cieszymy się tymi wakacjami, tym latem, które jeszcze mamy piękne, chociaż od czasu do czasu pada, ale do tego to akurat jesteśmy, proszę Państwa, przyzwyczajeni, bo to nie pierwsze takie lato, że raz słońce, raz deszcz. Za chwilę wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii, ale przyjmę też kogoś z Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Już szykuję legitymację członkowską dla nowego klubowicza i radiopogodową przypinkę.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Można nie być oczarowanym takim głosem, taką melodią. Zbigniew Wodecki przed momentem, a wszystkich, których właśnie tak czaruje skutecznie muzyka w Radiu Pogoda, wszystkich, którzy celebrują życie i są nim oczarowani, zapraszamy serdecznie na Warszawskie Dni Seniora. To już niedługo, proszę Państwa, bo za 3 tygodnie, niecałe nawet, 12 września w sobotę, początek na Placu Bankowym w Warszawie o godzinie 12, a potem pół godziny później o 12.30 ruszymy razem roztańczonym korowodem z Radiem Pogoda ulicami Warszawy. Potem będzie koncert Budki Suflera, to już pod Pałacem Kultury i Nauki na Placu Centralnym o godzinie 13, a o godzinie 15.30 zacznie się potańcówka Radia Pogoda. Wspólnie pożegnamy lato przy najpiękniejszych melodiach. Będzie Asia, będzie Zygmunt, będzie Piotrek, będą też, proszę Państwa, Świnki 3 na żywo w naszym studiu plenerowym, także można będzie się z nimi spotkać. Zapraszamy serdecznie, koniecznie rezerwujcie sobie już ten czas na spotkanie z nami. Przypomnę, sobota, 12 dzień września, od 12 do, no zobaczymy, jak będzie piękna pogoda, jak będziemy się dobrze bawić, no to nie wiadomo, czasem taka zabawa po prostu nie ma końca.

0: Grupa Bimbo Jet i El Bimbo to taki francuski duet, który w latach 70. wylansował ten przebój, który stał się, proszę Państwa, no, takim głównym utworem granym w owym czasie na wszystkich dyskotekach i imprezach, a oni zachęceni sukcesem tego numeru nagrali drugi taki taneczny kawałek, bardzo zresztą do tego podobny, zatytułowany La Balanga. I niewykluczone, że właśnie słowo balanga w języku polskim pochodzi od tego, a nie innego utworu grupy Bimbo Jet. Już za kilka minut Urszula Sipińska, mam cudownych rodziców, posłuchamy Karin Stanek, a potem przyjmę kogoś bardzo wyjątkowego, proszę Państwa, dzisiaj do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Została ostatnia reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Takie sympatyczne zgłoszenie dostałam od Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi, cytuję. Przez 37 tygodni i 3 dni z zamiłowaniem nasłuchiwałem Radio Pogoda, będąc w brzuchu mojej mamy. Aktualnie mam 11 dni, z czego pierwszych 6 spędziłem w szpitalu, ale przez cały czas sił dodawały mi pogodne utwory i audycje Radio Pogoda. Moi rodzice już od dawna Was słuchają, dzięki czemu i ja mogę zostać pogodnym małym człowieczkiem. Gorąco pozdrawiamy. No to oddzwaniam, proszę Państwa. Ciekawe, czy odbierze mama, czy tata.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda, z tej strony Klub Pogodnych Ludzi.
2: Dzień dobry.
1: Dzwonię do Juliana. Czy Julian jest? Może rozmawiać?
2: Jest, Julian właśnie śpi.
1: Myślę, że
2: rozmawiać mu może być trudno, bo ma 2 tygodnie.
1: Ale już coś tam gaworzy chyba sobie, co?
2: Oj tak, szczególnie przy Radio Pogodzie.
1: O, czyli próbuje śpiewać, tak? Nasze najpiękniejsze melodie.
2: Dokładnie, cały czas z nim jest.
1: Jak pani ma na imię, proszę powiedzieć?
2: Patrycja.
1: A mąż?
2: Hubert.
1: Hubert, czyli Hubert, Patrycja i Julian, tak? Taka wesoła trójka, czy jest was tam więcej?
2: Nie, trójeczka i jeszcze pies.
1: No to piękna, fajna rodzinka. A powiedzcie w ogóle, jak zaczęliście słuchać Radia Pogoda? Czy to jeszcze było przed Julianem, zanim się pojawił w brzuchu?
2: Oj tak, to jeszcze dużo wcześniej, bo zdecydowanie lubimy stare kawałki i naprawdę, no, super radio.
1: Ale to tak się dobraliście we dwoje, że oboje takie lubicie właśnie retro, tak? Muzykę
2: tak,
1: z zeszłego wieku.
2: Nawet wcześniej, bo ja słuchałam jeszcze nie znając jego i on tak samo.
1: Naprawdę?
2: I później było, puśćmy jakieś radio. I puścił Radio Pogodę. Ja mówię, no pięknie.
1: Co za niesamowita historia. A wy w ogóle już dorośli jesteście w Klubie Pogodnych Ludzi?
2: No tak.
1: Ale Julian jeszcze nie ma legitymacji, więc nadrabia, tak?
2: Nadrabia, tak.
1: Jak mówicie na niego pieszczotliwie?
2: Julianek.
1: No to pozdrowienia dla Julianka. Proszę go uściskać od Radia Pogoda w takim razie. Następną piosenkę dedykuję Juliankowi. No i oczywiście przyjmuję go do Klubu Pogodnych Ludzi. No puszczę mamie, ale mam nadzieję, że mama powtórzy, jak się obudzi.
0: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Także witamy serdecznie.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Julianek, wstawaj, szkoda dnia.

Jeżeli ktoś nie zna języka włoskiego, to domyśli się, że to jest piosenka po prostu o rozstaniu. Perché Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Ale my się oczywiście nie rozstajemy, proszę Państwa, bo cały czas trwa program w Radiu Pogoda. Po godzinie 18:00 Aleja Sław, Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na rozmowę z aktorem Krystianem Wieczorkiem. A o godzinie 22:00 kolejne części naszej powieści, czyli Hrabiego Monte Cristo. Zapraszam serdecznie. Słyszymy się jutro po 14:00. Monika Tarka. Do usłyszenia. Radio Pogoda.

0: informacja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
5: No, bo mają wszystko taniej.
4: A jeszcze jakiś?
5: Bo mają najlepszy wybór.
4: No i?
5: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
4: Ciekawe, co jeszcze?
5: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
6: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły. O, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
21: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Niebezpieczne zderzenie samochodu z żubrem. Zwierzę nie przeżyło. 65-letni kierowca nie doznał obrażeń. Do niebezpiecznego incydentu doszło na drodze wojewódzkiej 160 między Drezdenkiem a Dobiegniewem w Lubuskiem. Żubr wpadł na maskę i przednią szybę auta. Policja apeluje o zachowanie ostrożności, szczególnie na drogach wiodących przez lasy. Do końca dnia może przelotnie padać. Lokalne burze mogą wystąpić w północnej i północno-wschodniej części kraju. Burzom będzie towarzyszyć bardzo silny wiatr.
1: Lato w Radiu Pogoda.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę.

przestrzeliło 25 lat. 25

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Boli, swędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Reklama.
14: Skoro 18 na zegarach, to oznacza, że już teraz czas na wiadomości i prognozę pogody, a później zapraszam Państwa na Aleje Sław Radia Pogoda.
15: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
15: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
17: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
15: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor.

0: semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało, dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
1: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
0: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
2: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
0: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
3: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
0: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też. Od 550 do 850 zł.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Błażej Kulesza zapraszam. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa już dziś zagrają w Nowym Jorku. Ruszają bowiem kwalifikacje do wielkoszlemowego US Open. Kawa zagra z Gruzinką Jekateriną Gorgodzę, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Z kolei Mają Chwalińską tuż przed wielkim szlemem będzie można podziwiać w meksykańskim Monterey. Polka zagra zarówno w singlu, jak i deblu. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Gianniego Infantino. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Pogoda.
0: Jutro na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 22 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Dzień dobry Państwu, już za chwilę zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Krystian Wieczorek. Świetnie znają go Państwo z roli mecenasa w M jak Miłość, ale to oczywiście nie jedyna rola, którą ma na koncie i o której dzisiaj również w Alei Sław porozmawiamy. Zapraszam bardzo serdecznie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Krystian Wieczorek.
2: Dzień dobry, albo dobry wieczór, nie, dzień dobry.
1: Właściwie dobry wieczór, bo to już godzina 18.
2: No to już tak, to już wypadałoby mówić dobry wieczór. To dobry wieczór w takim razie.
1: Chociaż rzeczywiście to słońce za oknem nas nakłania raczej do tego, żeby mówić dzień dobry.
2: Długie dni, tak. Długie dni. Cieszmy się, że mamy tyle światła.
1: Dobrze, to mały small talk o pogodzie mamy już za sobą. Chciałam zapytać o taką, że tak zażartuję, z grubej rury. Ponieważ zacznę ode mnie jak miłość, ale...
2: Myślałem, że będzie lepiej. Ja uwielbiam taki rysunek Andrzeja Mleczki. Dziennikarka pyta swojego gościa, znaczy zadaje pierwsze pytanie o sens życia, a potem przejdziemy do cięższych tematów.
1: Okej, okay, nie, to aż tak...
2: Aż taki to nie jest gruby kaliber.
1: Aż tak to nie jest gruby kaliber, to prawda. Natomiast chciałam tutaj zapytać, jak do tego doszło, że w M jak Miłość nie od samego początku byłeś panem mecenasem.
2: Ojej, faktycznie, ale ten pierwszy epizod był związany, właściwie zapisał się w mojej pamięci jako jedno wielkie oczekiwanie na powiedzenie trzech słów.
1: Aha.
2: Więc to oczekiwanie na powiedzenie tych trzech słów, zapowiedzenie tam, bo byłem jakimś pracownikiem czyimś, w jakiejś tam chyba pracowni architektonicznej, tak to się dobrze mówi, chyba tak się to odmienia. W każdym razie u jakiegoś architekta w pracowni, teraz wybrnąłem z tego, miałem zapowiedzieć chyba Aśkę Koroniewską, która tam przychodziła, byłem tam jakimś pracownikiem, oczywiście miałem wielkie nadzieje, że tam zostanę i będę ten epizod tak grał w nieskończoność.
1: Pracownikiem roku,
2: ale miałem faktycznie ją tam zapowiedzieć, że pani przyszła do pana, panie tam, panie kierowniku czy dyrektorze, i czekałem na te trzy słowa chyba 8 godzin, żeby to powiedzieć. Aha. Bo co chwilę przekładano tę moją scenę, więc byłem tak po prostu, tak byłem zmęczony tym, że było już mi wszystko jedno, czy ja w tym biorę udział, czy nie biorę, czy powiem coś, czy zagram, czy nie zagram, i myślę, że to była bardziej walka o przetrwanie. Oczywiście ten epizod oczywiście został wymazany, no bo to nie było nic znaczącego, to takich epizodów się pojawia w każdej produkcji od groma, więc to było nic nieznaczące, ale oczywiście ten serial miał taką ogromną siłę rażenia wtedy, na tamte czasy. O Jezu, jak to brzmi, na tamte czasy, no ale miał. W każdym razie, no tę olbrzymią oglądalność w Polsce, więc nawet takie przemazanie się przez ten serial i powiedzenie dwóch słów spowodowało po prostu jakąś lawinę z SMS-ów i zainteresowania od strony znajomych i dalszych, bliższych, więc to było wtedy coś niesamowitego. I zapomniałem o tym i wróciłem do swojego teatru. Nie wiem wtedy, gdzie ja byłem na etacie, czy w Bydgoszczy. Tak, jeszcze chyba byłem w Bydgoszczy, w Teatrze Polskim, a potem to było jakoś tak na przełomie. Potem przeszedłem do Teatru Wybrzeże, do Gdańska. I taki był początek, bym powiedział, nie żaden spektakularny.
1: To dopiero początek naszej rozmowy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na krótką przerwę. Wracamy za kilka chwil. Krystian Wieczorek jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy potem jakby twój powrót, ale już na poważnie do M jak Miłość.
2: Tak, to już był spektakularny. Już to... wszedłem na biało, czerwone dywany były.
1: Wjechałeś na białym rumaku
2: na
1: prawie,
2: białym
1: że.
2: Na białym rumaku, tak. Ale... płatki róż były rozsypywane, jak wracałem.
1: Tam. No tak, ale to się jakby wiązało też z tym, że ekipa w jakiś sposób zapamiętała cię z
2: nie,
1: tego epizodu?
2: Nie,
1: czy to były zupełnie inne...
2: Jakim cudem w ogóle?
1: No nie wiem, może byłeś po prostu ale tak bardzo przekonywujący.
2: Nie. Myślę, że w ogóle byłem nijaki kompletnie. Szczególnie po tych 8 godzinach czekania i przekładania tej mojej sceny w nieskończoność. Mm-hmm. Tutaj jak mówię, no wszedłem, mówię, dobra, powiem to i zejdę i chcę już jechać do domu. To było mniej więcej tyle, pamiętam. Mm-hmm. Ekipa nie ma prawa pamiętać w ogóle moim zdaniem takich epizodów, szczególnie tak, bo są epizody, bo to też chyba trzeba rozgraniczyć, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Bo są takie epizody, które jest tam coś do zagrania i one... gdzieś, jeśli dobrze się to zrobi albo są spektakularnie napisane, to myślę, że one mają szansę się jakoś tam zapisać w pamięci ekipy. Ekipy może mniej, bo oni i tak zupełnie do tego inaczej podchodzą, ale powiedzmy no operatora, reżysera, tych ludzi, którzy jednak za tę część artystyczną odpowiadają, to ja myślę sobie, że oni mają szansę pamiętać, jak ktoś dobrze coś zagra i jeszcze ciekawy epizod, to na pewno się to pamięta. Mhm. Jestem o tym przekonany, bo ja teraz, jak przychodzą ludzie, znaczy aktorzy, koledzy na rolę odcinka, czy tam na jakiś epizod, jak ktoś jest bardzo ciekawy, nawet w jakimś takim mikroodcineczku tego, co ma do zagrania, no to się pamięta i mówisz, o kurczę, ale to jest ciekawa osoba. Zresztą muszę się przyznać, że Melania Grzesiewicz, która zagrała kiedyś właśnie taką, no epizod można powiedzieć, w Komisarzu Aleksie, w którym też miałem przyjemność grania przez tam ileś lat, przyszła i tak pięknie zagrała taki swój fragment, taki monolog, jakiegoś takiego zeznania tam na tej policji, że ja mówię, kurczę, ale ciekawa... ciekawy ktoś, nie? Ciekawa aktorka, ciekawy człowiek, zdolny, utalentowany i tak miałem takie, o wow. I to się zdarza, nie? Ale mówię, to trzeba też mieć materiał, bo jak się nie ma na czym ugrać, to się nie ugra, nie? Mhm. To myślę, że nie.
1: O graniu, ugrywaniu i nie tylko. I jeszcze dzisiaj Walesław porozmawiamy. Krystian Wieczorek jest dzisiaj moim i Państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pharma.
1: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami na północy kraju. Widzialność może tam miejscami spadać poniżej 200 metrów. Tyle w pogodzie, a co teraz na drogach? Radzę Wam omijać krajową 19. Chodzi o odcinek Boguchwała do Marac na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Ludcza bus zderzył się z motocyklistą. Jedna osoba została ranna, a w stronę Barwinka wprowadzono ruch wahadłowy. Na tej samej trasie wahadło na Podkacie też na Lubelszczyźnie między Kockiem a Radzyniem Podlaskim. W pobliżu miejscowości Zabiele. Tam to efekt zderzenia dwóch aut.
18: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej.
0: Za kim to choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem.
15: Za panią, bynajmniej za panią.
0: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy.
15: Przez panią, bynajmniej przez panią.
0: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
15: Przystanią, bynajmniej przystanią.
0: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
15: Za panią, bynajmniej za panią.
19: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
0: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże.
15: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie.
15: Nie pani, bynajmniej nie pani.
0: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
15: I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią.
19: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty się spodziewałeś, że ta przygoda za tym drugim razem, Zem jak miłość, będzie tyle trwała? No bo trwa od 2008 roku.
2: To naprawdę tyle?
1: Tak.
2: Myślę, że nikt się nigdy nie spodziewa, szczególnie dołączając do jakiejś ekipy, która już jakoś tam funkcjonuje. Chyba nie da się tego zaplanować, to przede wszystkim. I trochę wybory zawodowe i to, jak się życie układa, zawodowe i prywatne. Nagle jest się tak, wchodzi się do tej rzeki albo jest się w stanie z tego jakoś wyskoczyć. Ale to też nie jest wcale takie proste, że tak można to nad wszystkim tak zapanować i jak sobie powiem, że no będę tam gdzieś 5 lat, no to tak będę. Bo chyba tak się po prostu nie da. To znaczy... po pierwsze jest też to tak, że abstrahując od tego, co powiedziałem wcześniej, że czy my nad czasem jesteśmy w stanie zapanować? Myślę, że nie do końca. I szczególnie jak się jest w takim, nie wiem, ferworze pracy. Nie wiem, byłem w tej MC, nagle robiłem ileś rzeczy po drodze, więc ta MK jakoś tam ciągle była, ale ja tego nie mierzyłem, ile, co i jak. I to jakoś sobie płynęło przy okazji, nie jako też moje główne zajęcie, bo jednocześnie robiłem ileś rzeczy naraz. W związku z tym też ten czas, o którym wspomniałem, przepływał trochę przez palce, bo dużo czasu spędzałem faktycznie wtedy w pracy. W związku z tym no też niczego sobie nie zakładałem. Jakiegoś takiego planu nie miałem do kiedy, aż nagle minęło to co wspominasz, że minęło tyle lat. I bywały takie momenty, szczególnie jak się mnie ktoś pytał, a ile ty tu właściwie już grasz, nie? I ja tak jakoś się zafiksowałem na takim... Na takim okresie czasu, że tak zawsze coś odpowiedziałem, a 4-5, coś takiego. Po czym się jak sprawdzałem, to się okazywało, że to już jest 9.
1: Że jest 2 razy tyle.
2: Więc jest 2 razy tyle, więc to myślę, że ktoś tym czasem jakoś, szczególnie jak idziemy spać, to myślę, że tam się wszystko skraca jakoś i ktoś nas oszukuje. Aha. I tak myślę sobie, że mamy jakąś taką tendencję. Nie chcę generalizować, ale jest coś takiego, że o tak, my sobie jakiś plan założymy, że tutaj nie z prądem, tylko z planem i tak sobie tak będziemy na to wszystko wpływać, a potem się okazuje, że a szczególnie taki zawód dosyć szalony, jaki ja wykonuję, myślę, że jest jednak w dużej mierze irracjonalny, więc gdybym ja tak wszystko głową sobie rozpisał tak racjonalnie, że tu zrobię to, tu potem tamto, to właśnie nie grałbym w 15 rzeczach naraz, bo to a tak było, że a dobra, da się, no co tam, kiedyś odeśpię, nie? Więc myślę to, że sam siebie zaskakuję, że to już tyle minęło i że już że mój związek i z tym serialem i z tą postacią, z tą rolą, którą gram, jest chyba najdłuższym związkiem w moim życiu.
1: Dobrze, że mniej burzliwym niż związki kreowane przez postać odgrywaną przez Krystiana Wieczorka, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Prognoza na dziś. W Mandorii zawsze piękna pogoda i rodzinna frajda na bajecznie wysokim poziomie. Pod dachem czeka całe renesansowe miasteczko, ponad 30 atrakcji, w tym 5 rollercoasterów. Tu można bawić się cały dzień, bez oglądania się na deszcz czy wiatr. Rodzinny park rozrywki Mandoria. Największy całoroczny park rozrywki pod dachem w Europie. Zapraszamy. Wejdź na mandoria.com. Mandoria. Zawsze jest pogoda na dobrą zabawę.
2: Została ostatnia reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Na zegarach 19, czas zatem na wiadomości i prognozę pogody, a potem wracamy do naszego spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
8: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
8: Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
10: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przeniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
8: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
11: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
12: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
13: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
8: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
14: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
8: 1,5 miliona złotych.

0: na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
1: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
2: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
1: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego,
2: gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
1: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, na przykład wzroście temperatury czy zasolenia wody.
0: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale na szczęście udało się. Polskie siatkarki pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego w Stambule zagrają ze Słowenią. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek, a także Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze są zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak ubiegłoroczni zwycięzcy, Australijczycy.
3: Pogoda.
0: Parasole przydadzą się jutro tylko na północy i północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A na termometrach umiarkowane temperatury od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 24 na Pomorzu Zachodnim.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
5: Przypominam, że program, którego Państwo słuchają, to Aleja Sław, Radia Pogoda. I dzisiaj Sławą, z którą rozmawiam, choć chciałam chyba powiedzieć trochę, którą przepytuję, jest aktor Krystian Wieczorek. Do naszej rozmowy wracamy dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszam.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 107 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy lubisz w ogóle postać pana mecenasa?
2: Nie lubiłem słowa Andrzej, znaczy imienia Andrzej, bardzo nie lubiłem.
1: Aha.
2: Nie wiem, jakoś tak czułem, że to w ogóle to imię do mnie nie pasuje. Teraz oczywiście, jak już tam mnie wołają panie Andrzeju gdzieś na mieście, bo nawet nie wiedzą, jak mam na imię, to już się nie wzbraniam i podchodzę do tego humorystycznie. Ale był taki moment, że gdzie Andrzej jakoś tak w ogóle... Po pierwsze jest to jakieś takie imię staroświeckie i miałem wrażenie, że to tak wujków moich się nazywało.
1: Aha.
2: Takich panów, panowie Andrzejowie, to byli tacy ludzie z innego trochę pokolenia. Tak mówię, kurczę, to jakoś coś mi tutaj nie do końca gra i musiałem się długo przekonywać do tego, ale teraz już się przekonałem i generalnie mam duży dystans i do zawodu, i do imienia, i do postaci, i do tego, jak ona się zmieniała.
1: A zastanawiałam się,
2: jest mi dobrze.
1: Zastanawiałam się jeszcze nad taką kwestią, że jeżeli grasz tyle lat postać adwokata, to czy na przykład masz wrażenie, że z tej wiedzy prawniczej coś już ci też więcej zostało w życiu?
2: Nie zostało mi wiele. Jedynie miałem taki epizod, pamiętam gdzieś, to była jakaś sytuacja spadkowa chyba u mnie w rodzinie i musieliśmy każdy w rodzinie wychodzić tam przed tego sędziego czy panią sędzię i coś tam, jakieś zeznania, to już nie pamiętam, chyba dotyczyło chyba spadku. No ale sytuacja była dosyć taka poważna, prawda? No bo to jednak pamiętam, że to chyba jakoś tak po śmierci babci i tak musieliśmy się wszyscy zebrać, idziemy do tego sądu. A przez to, że ja tak tych scen miałem tak dużo, to ja tak wszedłem trochę jak na plan filmowy i to było taki miałem dysonans poznawczy, bo z jednej strony, no ja wiem, że my się też trochę wygłupiamy w tym sądzie i między ujęciami to jednak nie jesteśmy poważni i gadamy głupoty czasami i tak dalej. I ja tak miałem wchodzę na tę salę sądową i tak mam coś odpowiadać i coś mówić i tak mi się śmiać chce strasznie z tego, a jednocześnie niedawno ta tragedia i to było takie taki dysonans miałem ogromny i za każdym razem, jak mam do czynienia w ogóle z sądem i gdzieś idę, bo to byłem mało razy, ale za każdym razem jak jestem i tam panuje, tak już mówię w rzeczywistości, panuje taka atmosfera jednak powagi. Jednak powaga instytucji i tak dalej. Wiemy, jak jest. A ja mam także trochę przez to, że mi się te obrazy, czy te sytuacje trochę nakładają na siebie, to ja mam także trochę takie mam poczucie, że jestem w pracy.
1: Aha.
2: I to jest takie dosyć zabawne, że ja nie potrafię tak zachować takiej powagi, że chce mi się właśnie wygłupiać. Szukam tych kamer, gdzie są i to jest takie... To jest dosyć takie śmieszne moje poczucie, że tak przychodzę w poważnej sprawie, a wydaje mi się, że jestem w pracy.
1: Ale włącza ci się jakaś taka potrzeba bycia adwokatem
2: nie,
1: w tym sądzie?
2: Nie, to nie, ale wiedzy też nie mam, bo jeszcze tak trochę ja tak dygresyjnie odpowiadam, ale wiedzy nie mam, za to zawsze się dziwię tym wszystkim sentencjom, które są w tej nomenklaturze prawniczej używane. Mhm. Kiedyś na wyspie Rodos krzyczeli do mnie jacyś Polacy, okazali się, to towarzystwo okazało się towarzystwem prawników i przez to, że tak siedzieliśmy tak knajpa w knajpę, to oni coś tam, że oglądamy, no bo to jakoś tak oglądali, jak gdzieś tam rezonowało to z ich zawodem, no to oglądali. Mhm. Ja mówię, ludzie, wytłumaczcie mi, dlatego śmieszne to było, bo tak gadaliśmy przez taki placek i tak krzyczeliśmy do siebie, więc to było dosyć takie zabawne, że my siedzieliśmy tam w tej katawii u takiej w słynnej tawernie u babci, a oni tak po drugiej stronie siedzieli i tak się oni mnie rozpoznali, tak krzyczymy do siebie, nie? No ja mówię, no to powiedzcie mi w takim razie, o co chodzi z tymi z tymi strasznymi sentencjami po łacinie, bo straszne jest uczenie się tego, ja się nigdy łaciny nie uczyłem. Ja mówię, po co to jest, bo ja wydawało mi się, że to jest archaizm. A oni mówią, a nie. I mnie uświadomili wtedy, że na sali sądowej panuje coś takiego jak skrót myślowy, znaczy te sentencje są po to, żeby taki prawnik, który coś tłumaczy, to żeby zamiast opowiadać przez 15-20 minut, to on mówi to i wszyscy wiedzą, do czego to, jaki to jest kontekst. I od tej pory, jeśli mam takie sentencje, staram się z nich korzystać. Tak samo jednak po uczenie się jednak tak na blachę tych paragrafów, bo się okazuje, że tam to działa inaczej niż w języku potocznym i wiemy doskonale, jak jest, że przeinaczenie jednego słowa, słynne lub czasopisma, i to jest dokładnie to. To znaczy zaimek, przyimek, jedna rzecz, która nam się wydaje, że znaczy to, w tamtym świecie może na przykład znaczyć zupełnie coś innego, nie tak jak my to rozumiemy, i może rzucać światło zupełnie inne na to, co tam chcemy przekazać, więc tak nie nauczyli szacunku też do tego zawodu, wtedy ci ludzie, tak jak ta nasza krzyczana rozmowa. Też miałem taki feedback od nich, że jednak to, co robię, to ja jakoś tam jestem wiarygodny, więc to było mi oczywiście bardzo miło, że jak tak patrzą, no to ja się tam jednak nie wygłupiam i na tyle staram się dobrze grać tę rolę, żeby nie obrażać tego środowiska.
1: A rozmawiamy o mecenasie Andrzeju Budzyńskim, postaci, którą w serialu M jak Miłość gra aktor Krystian Wieczorek, który to właśnie dziś jest gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Adieu, zatoko snów. Goodbye, riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band lord, Sopocki hotel Grand. Hotel Grand.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale to rozumiem, że ktoś też jest przy tworzeniu takiej postaci, jest jakiś konsultant.
2: Są, ale to ciekawe, to jest, a propos konsultantów, to jest dosyć zabawne, że tak jak jest ta przestrzeń na interpretację, tak tutaj jest ta przestrzeń również. I pamiętam, że był tam ktoś jest podpisany tam na scenariuszu, że konsultował, po czym jest ktoś z ramienia sądu na przykład wtedy, tak, i zupełnie to jest inna osoba. Ale jest. Nie wiem dlaczego, nagle i tak jest taka osoba na planie, po czym ja się pytam, a nie, to tak nie jest. I teraz masz, musisz którąś wersję wybrać.
1: Tak.
2: Oczywiście wybieram tę łatwiejszą dla siebie, no bo po co się tam strasznie ryć, jak można coś prościej powiedzieć, więc jeśli ktoś mi daje taką furtkę już tutaj, no to i bierze jakoś za to odpowiedzialność, no to z tego korzystam, ale to jak wszędzie. Jest ten margines interpretacji, czy ta przestrzeń na interpretację i nie ma chyba jednego zresztą wiemy to doskonale. Jest jakiś paragraf, na przykład już czepiając się tego, tego świata. I nagle się okazuje, że to można tak, nigdy się nie da doprecyzować aż tak, żeby nie było jakiejś takiej furteczki malutkiej, żeby inaczej to zrozumieć. A, to ja nie wiedziałem, bo to przecież to też można tak i w taki sposób i tak dalej, więc to zalety i wady języka, myślę.
1: Kiedyś dużo częściej występowałeś w teatrach. Potem ten ciężar przeniósł się na telewizję i duży ekran. Czy to oznacza, że bardziej lubisz kamery?
2: One lubią chyba też mnie trochę.
1: Nawet bardzo.
2: Może i bardzo. Nie. Nie wiem. To jest chyba znowu do tego czasu i tego planowania sobie swojej drogi zawodowej, które cały czas mi pokazuje, a zrobię inaczej niż sobie tam zaplanowałeś, niż byś chciał. Ma się oczywiście jakieś marzenia, ale to i tak zawsze trzeba mieć jakąś tam taką przestrzeń na korektę. Nasza tutaj specyfika w Polsce naszego zawodu jest taka, że raczej my sobie nie wybieramy albo bardzo nieliczni, więc to się po prostu samo dzieje. I albo w to poddamy się temu, albo będziemy z tym walczyć. Ja się poddałem. Nie ukrywam, że zawsze, mimo że skończyłem wrocławską szkołę teatralną, to ja jestem wychowany na filmach, a nie na teatrze. To znaczy, mnie ten teatr oczywiście zaraził, ale dużo później. Wcześniej to byłem tym chuliganem, który strzelał do aktorów z jakichś tam z plasteliny i byłem tym takim okropnym bachorem, który przeszkadzał aktorom grać. Jak przyjeżdżały, albo my gdzieś jechaliśmy ze szkołą do teatru, no to ja byłem tym, który po prostu chce zmieść tych aktorów z powierzchni ziemi i miałem różne.
1: Czyli nie było takiej fascynacji teatrem od dziecka?
2: W ogóle nie, ja byłem kompletnym dyletantem, to może ładne słowo. Ja też pochodzę z rodziny jednak robotniczej, która teatr widziała chyba jedynie w teatrze telewizji, który z teatrem nie ma nic wspólnego. Ale nie było ani takiej tradycji, to też jestem z innego pokolenia, też z mojego miasteczka i ten dostęp nie był aż taki, też tak jak mówię, tradycji w rodzinie nie było, więc nikt nie miał takiego pomysłu, żeby w ogóle mnie gdzieś zabierać. Tak jak teraz jest to jednak bardziej powszechne. Więc ja ten teatr, ja aktorstwo utożsamiałem z filmem i z telewizją, a nie z żadnym teatrem. Jak ja pierwszy raz pojechałem tak już świadomie, jak już wiedziałem, że to mnie jakoś tam interesuje i pojechałem do teatru zobaczyć, o co chodzi, to miałem takie, o Boże, to tak? To w taki sposób i tak wychodzić do ludzi i w ogóle i się nie spocić i w ogóle to tak można... I ta trema i tak dalej, byłem w ogóle nie śmiałem dosyć chłopakiem, więc jak sobie to pomyślałem, że to aktorstwo też polega na tym, żeby do ludzi wychodzić, to miałem takie, nie, w ogóle nie ma szans, nie? A jeszcze zacząłem naprawdę z wysokiego C, bo pamiętam, była taka objazdówka chyba Teatru Ateneum wtedy i to był jakiś taki jeżdżony benefis Janusza Gajosa. I to było kilka spektakli z nim i one tak, to było tak nie wiem, we Wrocławiu na przykład, nie wiem, 3 dni z Januszem Gajosem i to był, codziennie był jakiś tam spektakl. Mhm. I to tam jeździło po Polsce i ja akurat na coś takiego trafiłem. No i miałem takie, że po pierwsze szczena mi opadła, to jest jedna rzecz, bo miałem do czynienia po pierwsze z aktorami rozpoznawalnymi, dwa też wybitnymi, no to jednak to, o czym my tutaj rozmawiamy.
1: Tu chwilowo stawiamy przecinek. Krystian Wieczorek jest moim i Państwa gościem, Walaisław, Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie po króciutkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A dziś Walaisław goszczę aktora Krystiana Wieczorka i rozmawiamy o tym, jak narodziła się jego aktorska pasja tuż po tym, jak zobaczył spektakl z Januszem Gajosem w roli głównej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Zaskoczyło mnie to, a jednocześnie zaraziło, że to jednak tak. Że to jednak jakoś mnie pociąga. Ale nie jest tak, że ja tak marzyłem o tym teatrze. W ogóle nie. Bardzo chciałem iść do filmówki, tam się w końcu nie dostałem, ale to w ogóle mamy za mało czasu, żebym o tym opowiadał. Ale jednak to kino, to ja jako chłopak młody oglądałem po prostu miliard kina, to obejrzałem, oczywiście nic tam z tego nie rozumiejąc, ale jakby to mnie przyciągało, te czasy apokalipsy wtedy i to kino klasy B, C, D i F i te wszystkie kung fu i myślałem, że najlepszym aktorem jest Jean-Claude Van Damme wtedy, no to takie taki czas, kiedy się chłonęło wszystko, ale to był też czas przemian, więc to do nas ta kategoryzacja i takie wartościowanie to dotarło dopiero później, jak już zrozumieliśmy, że to kino jest bardzo zróżnicowane, a wtedy to, co leciało, to tak każdy oglądał na tej 15 kopii VHS-u.
1: Po prostu było.
2: Bo było i tam nie wiadomo było, czy to jeszcze jest Jackie Chan, czy już Bruce Lee, czy odwrotnie. Bo tam to było tak przegrywane i jeszcze z tymi dubbingami niemieckimi, potem na to nałożony ten polski, jakiś taki kwadratowy ten dubbing, który był gdzieś pewnie w jakiejś piwnicy robiony. No, przedziwne, wspaniałe czasy, ale też dzięki temu nie zamknąłem się tylko na tak zwane kino artystyczne, ale też na kino tak zwane wtedy komercyjne, czy tak zwane popularne, ale to mnie pociągało. Nie, żaden teatr, ten teatr, mówię, to był jakiś taki okej, jest, bo jest, ale tutaj kino, marzenia i tak dalej, a nie tam jakieś kotary, kurz i jacyś ludzie, którzy przychodzą i coś tam.
1: No tak, ale jednak poszedłeś do szkoły teatralnej.
2: No bo w Polsce to tak jest, że głównie to jest teatralna szkoła, bo mówię, no to nikt nas nie kształci pod kątem. No bo rynek to jest 80% teatru, a reszta, no to teraz się tak porobiło od powiedzmy 10 lat, że tych jest dużo produkcji i się gra w filmach, serialach, są pieniądze na to, jest dużo tych produkcji, streaming jeszcze dołożył swoje i jest teraz...
1: Gdzie grać.
2: Ale też te proporcje się, myślę, wręcz odwróciły. Mhm. To znaczy jest więcej propozycji serialowo-filmowo jakichś takich związanych z kamerą niż tych teatralnych, tak sądzę, no na pewno nawet. Niż wtedy, więc siłą rzeczy no, kształcono ludzi, którzy idą do teatru, a jak tam pójdzie do filmu czy gdzieś tam, no to niech sobie idzie, jakoś sobie poradzi. Nie? Ja kompletnie nie miałem pojęcia, no tam od niedawna są zajęcia właściwie przed kamerą i potem idzie taki człowiek przed kamerę, coś gra strasznie 5 razy za dużo, nie wie, że tam ta mikroekspresja jest wychwytywana po prostu z taką czułością, że niewiele trzeba grać, że wokół trzeba mieć prawdę i trzeba mieć z tego świadomość, ale wtedy nikt tego nie uczył i mówię, ten film czy serial to był wypadek przy pracy trochę, takiej edukacyjnej, a tak to teatr, etos, Stanisławski, te wszystkie książki, ta cała literatura, te wszystkie, nie wiem, jeszcze Wrocław, to taki obudowany na tym Jarockim, potem Lupie, Grotowskim i ta cała tradycja tych wielkich nazwisk, no a to tam gdzieś jakieś rzeczy inne, to rozrywka drugorzędna.
1: Ale też ciekawe jest to, że powiedziałeś, że jak aktor musi wyjść do ludzi, że to takie wydawało ci się stresujące, a nie miałeś czegoś takiego...
2: Dalej tak jest. Nie tak, że minęło, ale no dobrze.
1: Nie minęło?
2: Nie minęło, no ale okay. Zadaj pytanie.
1: Dążę do tego, że czy nie miałeś poczucia, że przed kamerą jednak też może być właśnie tak samo stresujące? Czy to było jednak od razu romans?
2: Oczywiście, że nie wiedziałem i tylko, że jak się uda aktorowi być tu i teraz, a na tym właściwie takie żywe aktorstwo polega, żeby nie wybiegać do przodu, tylko być, słuchać, widzieć i to się zapomina o tej kamerze. Mhm. Na tyle mi się chyba udawało, że ten stres był coraz mniejszy i na tyle mi się też to podobało, że wiedziałem, że jestem w stanie to jakoś to opanować i na tyle jakoś zapanować nad stresem, żeby być aktorem takim właśnie osadzonym w czasie rzeczywistym. I dzięki temu mi się udawało jakoś nie myśleć o tym, że przecież to zaraz będzie ktoś oglądał czy coś. To były te takie początki, kiedyś jakoś tak z taką, nie wiem, z taką prostą naiwnością podchodziłem, że coś tutaj, czy to nagrywa, dziwne jakieś to urządzenie, to ktoś mi coś mówi, to jacyś są koledzy, jest jakiś chaos na tym planie, kogoś tutaj udajemy, przebieramy się w kogoś i przez to, że nie ma takiego widza, tego takiego odbioru, czy oddźwięku takiego w rzeczywistym czasie, to jakoś dosyć szybko się o tym zapomina. Więc jakoś o tym nie myślałem, że to może ktoś oglądać. Potem oczywiście się dziwiłem gdzieś na ulicy, że to jednak ktoś ogląda i że to jednak jest stres.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobra, to jak jest z tą tremą? To rzeczywiście nadal cię to stresuje, jeżeli wychodzisz na scenę, no bo jednak widzimy cię chociażby w spektaklu Selfie.
2: Stresuje, oczywiście, że stresuje, tylko ostatnio nawet z moją żoną jakoś mieliśmy taką rozmowę na temat dźwigania tych kamolców i takiego oddawania siebie i kosztów. Kosztów związanych z procesami psychofizycznymi, związanymi z naszym zawodem, na ile to niby oszustwo i tak wzbudza w nas prawdziwe mechanizmy, takie, które jednak jak płaczemy, krzyczymy i tak odniosę się do takich bardzo prostych emocji, nie? Że jednak zachodzą, prawda? Że jednak to zachodzi w związku z tym, idąc i nawet robię, nawet wiedząc, że to jest jakiś tam rodzaj rozrywki mniej poważnej, bardziej, no to cały czas, jeśli wchodzę w głąb, mając nawet, posiadając warsztat, który jest naszym takim, jakąś kamizelką ochronną jest, tak, nie? Żeby właśnie tak na ciągle w 100% się nie próć, żeby w psychiatryku nie lądować za każdym razem po spektaklu, na przykład trudniejszym, to i tak wydaje mi się, że nie da się do końca zostawić, przynajmniej to w moim przypadku, bo to ja też nie chcę generalizować, bo może ktoś potrafi sobie wyrobić takie mechanizmy, że przychodzi tak właściwie jak po kaczce, nie? Że tak spływa. Ja nie jestem w stanie, jak już oczywiście, jak już skoczę, czyli jak już się zacznie spektakl, jak już się zacznie scena na planie czy gdzieś, no to już jest ten skok, to już jest to już to przejście, prawda? Ale ten moment wyczekiwania, przygotowywania jest obarczony stresem i być może na szczęście. Tak sobie myślę, bo gdyby nie było tego pierwiastka niepewności, stresu, to po pierwsze mały kroczek do rutyny, pierwsza rzecz, a druga, że chyba moglibyśmy sobie wtedy krzywdę zrobić, że to jest jakiś taki dla nas, i to nie tylko w naszym zawodzie, ja sobie myślę, że jeśli nie mamy takiego pierwiastka niepewności we wszystkim, co robimy, i ciekawości w związku z tym, to jest jakieś takie, jak to nazwać? Znaczy, wydaje mi się, że pozbawiamy się takiej jakiejś ochrony, że jednak mimo wszystko, jaki to by nie był zawód, to musimy jakoś mieć ten taki fragment siebie, który zostawiamy i który chronimy, i nie wszystko jest na sprzedaż, nie wszystko jest takie, że dajemy, bo sądzę, że nam się by te rzeczywistości zaczęły zatracać. I wiemy doskonale, że te zawody, które dają adrenalinę, i twoja praca, i moja, to są zawody spokojniejsze, przecież umówmy się, prawda? No, ale te, które mają dużo pierwiastka takiej niepewności, czegoś nowego, to sądzę, że jakbyśmy byli pozbawieni stresu i tej niepewności, to myślę, że wszyscy byśmy lądowali w jednym fajnym zakładzie, gdzie wiązano by nam rękawy i...
1: Obecnie w Warszawie, na Sobieskiego chyba najbliżej, tak?
2: Może. Nawet nie wiem, wolę nie wiedzieć.
1: Okay.
2: W każdym razie. No to tak przydługo odpowiedziałem, ale tak mi się wydaje, że daj Panie Boże stres.
1: Ale to jest
2: Ale taki mówię, no nie taki, który mnie teraz poskłada, zabije, tylko taki, który jest takim rodzajem pewnego stymulatora, ale gdybym wiedział, że to jest taki stres, który mnie zaczyna, mówiąc najprościej,
1: łamać,
2: paraliżować, zabijać i odbierać mi przyjemność z tego, co robię, to nie. To nie taki. Bo myślę, że jest ten taki początkowy, taki stymulujący stres, mimo że ja nie lubię go wartościować, czy on jest dobry, czy zły, ale no, jeśli już tak się tego można uczepić, no to powiedzmy, że jest taki początkowy, który ci daje jakiś napęd, jest jakimś dynamem. Ale jeśli on
1: taką
2: jest
1: mobilizacją trochę.
2: Tak, ale Tak, więc być może to jest złe słowo, że to jest dobry stres, więc może uniknijmy tego sformułowania, więc ten taki początek, który jest dynamem, jest super i on cię kosztuje, ale ten przewlekły, myślę, że to jest ten, który może przynieść więcej złego niż dobrego, mniej korzyści zdecydowanie.
1: Opowiada dzisiejszy gość Alei Sław, Krystian Wieczorek. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Lulu and the Lubers.
3: Lulu, o nią chodziło. Już wiadomo, do kogo powędruje 8. Nagroda Główna Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzcą został pan Tomasz. Gratulacje.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Dziś w Alei Sław moim i Państwa gościem jest aktor Krystian Wieczorek. Rozmawiamy nie tylko o jego aktorskiej pasji, ale także i zamiłowaniu do sportu, różnego rodzaju sportu. Jakiego konkretnie? Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami. Zdradzimy wszystko za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy masz takie role, które wspominasz właśnie jako takie, które jednak obciążyły cię mocno w taki właśnie, nie wiem czy negatywny nawet sposób, ale taki sposób, że jednak wywołały w tobie bardzo duże emocje, które potem, mimo że już zszedłeś z planu, no to przeżywałeś te emocje.
2: Znaczy,
1: bo tak sobie myślę,
2: mówisz ogólnie
1: że...
2: teraz, bo tak. Ogląda całej mojej karierze. No, na pewno te teatralne mnie bardziej kosztowały z prostego powodu, że wchodzi się głębiej. Mhm. I obcuje się z nimi dłużej, częściej. Mhm. I to jest dosyć oczywiste. I proces czasami związany z budowaniem nie zawsze bywał przyjemny. W związku z tym to uprzedzenie do grania pewnego materiału. Dam przykład. Kiedyś graliśmy taki tekst w reżyserii Grześka Wiśniewskiego, Plastelina. I to jest bardzo okrutny tekst, osadzony w jakiejś takiej strasznej Rosji, w takiej patologii, gdzie tam się dzieją rzeczy haniebne. I pamiętam, że zagłębianie się w tę postać, która tam robi krzywdę drugiej osobie, tam, to jeśli ktoś zna Plastelinę, no to nie będę teraz streszczał, ale w każdym razie trudny materiał. Mhm. Ja pamiętam, że obcowanie z tym, budowanie tego, tej roli, tak okrutnej, było dla mnie takim noszeniem kamolców po prostu w plecaku. I za każdym razem wchodzenie w głąb tego faceta było dla mnie takim autookrucieństwem, że tak myślę sobie, czy ja chcę w ogóle w takie materiały wchodzić tak głęboko, więc bywały. Czasami to jest związane nie z materiałem, a na przykład czyli znowu do procesu się odwołam, czyli do takiego momentu, kiedy ta praca na przykład, nie wiem, nie idzie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, albo te osoby, z którymi pracujemy, nie do końca też jesteśmy z nimi kompatybilni. To mówię i o kolegach, aktorach, i reżyserach, i no i wiadomo, jesteśmy taką sumą i jakąś takim wypadkiem tych wszystkich osobowości i materiału. I czasami idzie pięknie, a czasami idzie tak, że po prostu chce się z tego zawodu rezygnować po prostu za każdym razem, jak się na próbę przychodzi. I bywało różnie, więc to tak zależy, jakie miałem skojarzenia. Czasami coś sobie wyobrażałem i na tyle się tak jakoś zapatrzyłem w swoje wyobrażenie o tym i ktoś próbuje mi forsować coś innego zupełnie, co jest jakoś niezgodne ze mną, no i to na takim konflikcie jest to też budowane, więc ten konflikt potem przy graniu trudno go jakoś tak wyłączyć i nie wiem. A czasami mówiąc brutalnie, mamy partnera do grania, którego nie lubimy, mamy z tym kimś do grania rzeczy, które no, wymagają od nas wielkiego skoku na główkę, w emocje, czasami w cielesność i nie chcemy doświadczać tej przygody z tym kimś, nie? I to są trudne sytuacje w naszym zawodzie, bo to rzadko chyba się o tym opowiada i to nie odchodzi, żeby teraz epatować nazwiskami czy kogoś tutaj, tylko nasz zawód, widz do procesu nie jest do dopuszczony, prawda? A my udajemy.
1: Widzisz sam efekt.
2: A my skaczemy i czasami, szczególnie w rozrywce na przykład, nie? Mamy być tacy, bym powiedział, frywolni i jakoś tak lekko podchodzić do rozrywka, zresztą się gra lekko, prawda? I trzeba mieć pewien dystans do tego zawodu, szczególnie wtedy, a tego dystansu nie ma, nie? I tak nie zawsze to wychodzi. No, ale to taka kuchnia nasza, która nie zawsze jest taka piękna, bo bywa piękna, ale bywa okrutna też, nie? Każdy zawód.
1: To jest właśnie bardzo ciekawe to, co mówisz, no bo to jednak trzeba rzeczywiście nie tylko jakby wykorzystać super warsztat aktorski, żeby udawać, że kogoś się lubi, na przykład, jeżeli tego wymaga scena, tylko też gdzieś tam chyba te swoje takie prywatne przekonania mocno na bok odłożyć.
2: No to jest w ogóle szczególnie trudne wtedy, kiedy ma się jakiś światopogląd i im bardziej się przeżyło więcej, tym ta dojrzałość i wiedza o sobie, o świecie jest większa. Mhm. Już się tak człowiek tak łatwo nie godzi na coś, na co jeszcze wcześniej można było dać przyzwolenie na początku swojej drogi. Każdego zawodu, moim zdaniem. Mhm. Bo przecież żaden lekarz nie zapomina, jak idzie do tego szpitala czy gdzieś, że jest też przede wszystkim człowiekiem. No, nie jest swoim zawodem. I tak jak każdy z nas, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy swoimi zawodami, tylko jesteśmy sumą doświadczeń różnych. I mówiąc kolokwialnie, no już się tak wszystkiego nie łyka, nie ma zgody. Jeśli ktoś przychodzi i opowiada, co też może być uciążliwe, bo w naszym zawodzie taka naiwność jest czasami potrzebna. Znaczy taka właśnie, zostaw to, idź, po prostu idź się, zostaw te doświadczenia, zostaw tę tak zwaną mądrość życiową, swój światopogląd i zrób coś, co jest zupełnie niezgodne. Mhm. Jest szansa na to, ale czasami, jeśli przekraczane są granice światopoglądowe, czy takie w ogóle życiowe, że to na przykład, nie wiem, no też ciężko dać przykład, ale wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy ktoś na przykład mógłby, nie wiem, zrobić takie coś, że mógłby wyrządzić tym krzywdę. Mhm. Nie wiem. Że jest to na przykład o kimś, kto jeszcze żyje i ty, bo no są takie, prawda? No na przykład to teraz tak na rybę trochę rzucam, ale że jest na przykład, nie wiem, film, spektakl o kimś, kto jeszcze żyje i ty wiesz, że postawienie tego kogoś w takim świetle, czy jest to uprawnomocnione, żeby w taki sposób opowiadać, nie? Mhm. Jeśli to się kłóci, no to i zaczyna się konflikt wtedy, prawda? Na ile można ingerować, na ile aktor w ogóle może takie rzeczy robić, znaczy może, czy nie może, zależy jak jest dopuszczony do procesu, no bo jak jest niedopuszczony, tylko przychodzi, ma lepiej lub gorzej to zagrać, no to po prostu się godzi na dzień dobry na to, że jest tutaj po prostu jakimś narzędziem. Ale jeśli nie jest się tylko narzędziem, tylko jest się też współtwórcą spektaklu.
1: A współtwórcą, a właściwie gwiazdą, ale i sław w Radiu Pogoda, dzisiaj jest Krystian Wieczorek. Wracamy do tej rozmowy za kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Kiedy powiedzieć stop, kiedy się wycofać, nie wycofać, kiedy... No to są dylematy i my jesteśmy stawiani wiele razy w swojej pracy w takich sytuacjach, kiedy te decyzje trzeba podjąć i męską czy żeńską, nieważne, po prostu taką, że po prostu czy będziemy w stanie potem, może inaczej, czy będziemy potem w stanie kontynuować tę pracę, nie mając poczucia, że to jest jakaś krzywda, gdzieś się dzieje, nie? Ale to nie musi być krzywda, to może być też po prostu coś, co na przykład, nie wiem, że ja sprzedaję komuś coś tak głupiego już, że dzielenie się, bo jesteśmy też znakami, które przecież wysyłamy w świat, prawda? Jesteśmy, mamy też tę przecież przestrzeń symboliczną, metafizyczną, tą taką, nie wiem, różne. I ten aktor niesie ze sobą te sygnały. Jeśli jak już mam takie poczucie, że już jedyne, co daje światu, to po prostu jakiś idiotyzm, no to też warto się nad tym zastanowić, czy ja chcę to firmować sobą, dawać ten paszport temu, nie? To są jakieś takie czasami pytania, nie? Być może lepiej sobie tak nie zadawać. No ja sobie niestety zadaję te pytania, czy chcę się dzielić czymś ciekawym, wartościowym, jeśli mam do tego sposobność i okazję, bo tak się moje życie potoczyło, czy nie. Czasami wolę zdecydowanie milczeć, niż powiedzieć o dwa słowa za dużo. Kiedyś wchodziłem bardziej w konfrontacyjny czy język, czy tak wolałem, czy chciałem zabierać jakoś głos w jakichś sprawach. Teraz tych przestrzeni jest coraz mniej, tak mi się wydaje, na pogłębiony dyskurs, więc staram się raczej milczeć niż odzywać. Jest mi z tym dobrze.
2: Okej. Okay. A czy też dobrze jest ci z różnymi sportami? Dalej uprawiasz tak dużo sportów jak dawniej? Bo czytałam, że i taekwondo, i kalistenika, nie chcę przekręcić.
1: Tak, ale przez to, że moja żona jest joginką i od tam chyba kilku lat ma studio jogi, a też organizujemy jakieś tam wyjazdy, ja bardziej jestem taki tutaj akuszerem tego wszystkiego i takim na wsparciu jestem, tak zwanym. To też siłą rzeczy jakoś mi jest blisko do tego, co ona robi. My się tak zarażamy. No, moim głównym sportem od wielu, wielu lat jest narciarstwo biegowe i to już wiele razy o tym opowiadałem, że te narty biegowe, ale zimy są, jakie są u nas.
2: No po ostatniej nie możemy marudzić.
1: Po tej nie możemy marudzić, ale też trzeba jednak jechać. Jednak to jest wyprawa, ale mimo wszystko to jest taki główny mój sport, a te wszystkie inne tak naprawdę są podporządkowane temu, żebym ja był przygotowany do tego sezonu biegowego. I to temu służy, a to też, żeby po prostu nie zwariować na co dzień. Jakoś ze sportem jestem związany od wielu, wielu, wielu, wielu lat i różne były faktycznie, ale ostatnio chciałem, nie wiem, który teraz, bo jak sobie pomyślę o tej kalistenice, która tak wpadła na mnie przypadkiem, nie przypadkiem, czy windsurfing, to też przez żonę, ale to piekielnie trudny ten sport jest, więc tak czasami chcę to rzucić w diabły, ale sobie myślę, one się tak przeplatają, moim zdaniem, i to tak jest chyba naturalne, że tak raz trochę robię więcej tego, raz bardziej jogi potrzebuję, raz nie wiem, jak gdzieś jesteśmy, to sporty są różne i warto w ogóle generalnie się ruszać, ale myślę, że w sporcie jest pierwsza i, znaczy, główna zasada, tak naprawdę najważniejsza, znaczy ma to dawać przyjemność. Jeśli to nie wywołuje radości, że się na samą myśl, że się będzie to robić, nie wywołuje takiego skojarzenia, takiego poczucia wewnętrznego, to nie.
2: To lepiej nie.
1: Nie, znaczy ja uważam, że oczywiście zależy, jak coś jest skonstruowany, bo czasami ludzie, nie poddam się, tu zrobię i się tutaj, kurczę, nie. I będę się rył i mordował i to. I jasne. I pewien taki moment pewnie jest potrzebny na to, że jak nie wychodzi, to... Ale jak tak nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi i więcej jest takiego mordęgi niż satysfakcji z tego, to trzeba szukać innej aktywności. Mi jest ta aktywność potrzebna jakoś jak tlen, ale to chyba jest związane z tym, że jako dzieciak się zaczyna sport tak bardzo wyczynowo uprawiać, to się nie da już potem inaczej. Jest coś takiego, że chyba pamięć ciała...
2: Skorupka za młodą po prostu.
1: No też tak, ale pamięć ciała jest taka, że ona potrzebuje o sporcie można po prostu 80 kolejnych audycji oczywiście zrobić i nie będę tutaj niczego odkrywczego ja nie powiem, ale no, jeśli powiem banał w zdrowym ciele zdrowy duch, a tak się mówiło u mnie za młodu, nie wiem, czy to powiedzenie jakoś jeszcze funkcjonuje w obiegu, ale tak jest. Ale tak jest. Każdy wie, że jak się tam trochę zmęczy gdzieś banalnie na rowerze gdzieś przejedzie i coś zobaczy i wróci, ma takie jak przyjemnie tak nawet nie spalić, nie, to nie jest po to nawet, żeby po prostu nie wiadomo jaką sylwetkę mieć, tylko tak, że po prostu że jak ten oddech się rozszerzy i to nagle nam się nie wiem myśli jakoś rozjaśniają.
2: Przewietrza się głowa.
1: Ale co mi się przypomniało, co mój ojciec ma w żeglarstwie, bo mój ojciec jest takim wręcz fanatykiem żeglarstwa, nie entuzjastą, czy jakimś tam po prostu żeglarzem, tylko no, to jest jego świat.
2: Do sportu, żeglarstwa i rad od ojca. Wrócimy za chwilę. Walejsław, Radia Pogoda. Krystian Wieczorek jest dzisiaj moim i państwa gościem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Reklama.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: A jak słyszeli Państwo przed przerwą, Krystian Wieczorek jest nie tylko wielkim pasjonatem aktorstwa, ale także i pasjonatem sportu, o którym dzisiaj sporo rozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W ogóle jak rozmawiamy o tym, że to takie bycie tu i teraz, czyli ten sport, o, może inaczej, czyli ten sport, który ci daje takie oczyszczenie, czyli osadza cię w tym czasie teraźniejszym, to jest ten sport, który, czyli to jest ten sygnał, że to jest ten sport, który jest dla ciebie dobry. Mhm. Bo jeśli ty w trakcie sportu jesteś w stanie po prostu załatwiać 15 maili, dzwonić i robić inne rzeczy, to jest żaden sport. Znaczy, uważam, że to nie jest ta funkcja. A sport oprócz takiej kultury fizycznej powinien dawać takie właśnie oczyszczenie myśli, że ja na przykład mam w biegówkach, czy w ogóle w tych sportach, które ja nie jestem w stanie niczego innego robić w tym momencie. W związku z tym męczę się fizycznie, a psychicznie wychodzę jakoś odmłodzony, no bo to, co jest w medytacji najważniejsze, czyli skupienie, takie to rozproszenie, żeby sam zapanować nad rozproszeniem, to daje, sport to daje. Mhm. Wiele dyscyplin to daje, więc wydaje mi się, że to jest taka największa zaleta. Nawet nie ta fizyczna, tylko ta psychiczna. Tak sądzę.
1: O zaletach fizycznych, tutaj bym w tym wątku chciała na chwilę zostać. W 2013 roku zostałeś...
2: Dawno temu to było. O Jezu, wiem co...
1: Nie tak dawno.
2: O Boże, wiem.
1: Wyciągnę to.
2: O Boże,
1: mogę?
2: Wiem.
1: Zostałeś uznany za najbardziej przystojnego faceta show biznesu. Czy to takie wyróżnienie jest miłe? Czy trochę tak łechce próżność?
2: Wtedy miłe. Teraz sobie myślę, że takie konkursy są dosyć... Żeby nikogo nie obrazić, ale myślę, że właśnie no to ładnego słowa użyłaś, bo wydaje mi się, że nasza branża i w ogóle może inaczej, nawet szerzej, kultura uprzedmiotowienia, jaka jest silna obecnie, wtedy czy była taka? Pewnie też była, ale nikt sobie aż tak z tych zagrożeń chyba świadomości nie miał i sprawy sobie nie zdawał. Mhm. Więc tak to wydawało się takie niegroźne. Ale teraz jak sobie myślę, że ktoś konstruuje takie szuflady, które... Bo czym innym być w zawodzie, nie wiem, uznanym za amanta, nie amanta, charakterystycznego aktora czy innego... No naprawdę, to jest taka szuflada niegroźna, uważam, i to jakoś porządkuje nam rzeczywistość. Jak ktoś tego potrzebuje, to okej. Ale to uprzedmiotowienie związane z tego typu konkursami uważam, że jest przede wszystkim krzywdzące, bo zaczynasz być postrzegany przez powierzchowność swoją. A w kulturze tej cywilizacji spektaklu, czy kulturze spektakli, to chyba... U Lasza jest, czy nie wiem już u kogo. I ta kultura jest tak zewnętrzna, więc dokładanie kolejnego pięterka, szczególnie w naszym zawodzie, gdzie jesteśmy przede wszystkim postrzegani przez pryzmat zewnętrzności, to jest po prostu, no tak, ja wiem, czy to jest potrzebne nam w ogóle, taki konkurs, taka etykieta, gdzie no w ogóle etykietowanie, tak, można tak powiedzieć, ludzi jest w ogóle na porządku dziennym, prawda? Czyli takie upraszczanie wiedzy o kimś, tak? Najprościej ujmując, spłaszczanie do jakiegoś czegoś, jednego wydarzenia i patrzenie przez taki pryzmat. Chyba fajnie, że już tego nie ma. Czy mi to coś zrobiło wtedy? No, zainteresowanie, myślę, że jest wtedy ogromne mediów. Ja tego chyba nie spodziewałem. Sądzę, że jakiś miałem taki odruch jednak właśnie ciszy, że nie chcę w to brnąć i taką jakąś bastion samoobrony lokalny założyłem, żeby właśnie, żeby nie jechać na tym koniku, bo zacząłem być zapraszany na jakieś prowadzenia imprez, nie imprez, różne tego typu rzeczy się zaczęły pojawiać, czego ja nie chyba nie umiem przede wszystkim, a dwa, że
1: znowu trzeba by wyjść przed ludzi.
2: Nie, nawet nie, tylko że to też, ale łatwiej się aktorowi schować za po pierwsze za konstrukcję, która jest zbudowana, za postacią, ale to chyba za konstrukcją przede wszystkim, czyli za pewną strukturą, która jest przeze mnie pielęgnowana, wybudowana i nad którą ja panuję. A tak jak, nie wiem, mój serdeczny kolega Łukasz Nowicki, który i w śniadaniówce jest, i prowadzi jakieś imprezy, i jest ten pierwiastek nieprzewidywalności tak ogromny, to ja wiem, że koszt dla mnie byłby nie do zniesienia, ale wiem, że są ludzie, którzy się czują jak ryba w wodzie w takich miejscach. Nie zazdroszczę im, wiem, że świetnie się do tego nadają, więc po co ja jeszcze tutaj na doczepkę? Czasami gdzieś komuś się coś uroi w głowie, że czy ja bym gdzieś czegoś nie poprowadził, bo coś. No, kusi mnie to przez mniej więcej 30 sekund. Potem wiem, że chorowałbym przez 3 tygodnie, żeby coś takiego zrobić, nie?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale jednak też role amantów trafiały ci się dość często.
2: Tak, chociaż Aldona Jankowska, z którą miałem przyjemność grać w Krakowie w takim serialu Julia kiedyś. Mhm. Aldona teraz jest bardziej już aktorką warszawską niż krakowską. Mhm. I ona tak jak mnie poznała, to ona mówi: Jezu, to oni ci zrobili krzywdę, bo ty jesteś aktor charakterystyczny, a tak wymyślili tobie właśnie właśnie a propos tego konkursu, takie, że to właśnie przez wygląd, nie? Mhm. A ja ani sam siebie nigdy tak nie postrzegałem, bo te osoby, które mnie pamiętają ze spektakli czy bydgoskich, czy gdańskich, ja właściwie ani jednej takiej roli nie zagrałem. Takiej, gdzie ja wychodzę i po prostu jest to oparte na mojej fizyczności, ale takiej, w skrócie mówiąc, czy amant, nie? To ja żadnej takiej roli w ogóle nie zagrałem. I potem mnie to zdziwiło, że właściwie to potem ta M-ka, ale czy ja byłem takim stricte amantem? Chyba nigdy też nie, ale ja naprawdę, ja w tej Bydgoszczy tu byłem łysy, tu taki, tu owaki, tu się zmieniałem do tych ról i właściwie żadna osoba, która mnie pamięta, by nie powiedziała, że ja to tam jakiś amant jestem. To w ogóle jakiś absurd. To się potem tak jakoś tak zaczęło, tak ta plastelinka zaczęła tak się jakoś ugniatać w tym kierunku. Ja tak jak mówię, aktor w Polsce na niewiele ma wpływ, na niewiele rzeczy, więc tak to po prostu tak się jakoś układało, ale nie, chyba nie.
1: Jeszcze tak na koniec zapytam, czy oglądasz siebie na ekranie?
2: Rzadko się to dzieje, ale lubię te autokorekty robić, dlatego że nasze wyobrażenia, tak jak na temat wieku, nas mózg oszukuje. Mhm. Że ja myślę, że mam 3 dychy, a mam 5, ale poczucie mam zupełnie inne. Tak samo tutaj jednak ta autokorekta, takiego spojrzenia na swoje środki, na to, co nam się wydaje, że działa, albo często nam się, to już też kolejna taka, takie wejście do naszej kuchni. Często jest tak, że jest jakiś dubel, albo nie wiem, coś zagramy, mhm, i nam się wydaje, że byliśmy gdzieś obok, a ktoś mówi: nie, to było super, a nam się wydaje, że to w ogóle było jakieś bez sensu i w ogóle słabe, niedobre, bo mieliśmy jakąś taką dysharmonię w sobie, taki jakiś dysonans, nie wiem, że pojawia się w nas taki, nie wiem, jakieś takie bycia obok, to ciężko to uchwycić też, ale my aktorzy mamy coś takiego, nie, to jakiś, po czym ktoś przychodzi, nie, ale w ogóle tego nie było widać. W związku z tym to pokazuje, jak nasze wyobrażenie o nas samych jest mylne. I dobrze czasami, i w naszym zawodzie, i nie tylko, takie autokorekty robić, to znaczy popatrzeć na siebie i z uśmiechem, i z dystansem. O kurczę, to mi się wydawało, jakim tutaj po prostu geniuszem zapachniało, a to takie średnie, po czym bywa odwrotnie, że wydawało mi się, że coś jest średnie, a było całkiem przyzwoite, i więc myślę, że nie robię tego często, ale tę autokorektę lubię robić, nawet na poziomie głupiego wyglądu, że nie wiem, coś mi żona mówi: a widzisz, mówiłam ci, że w tym źle wyglądasz, ja mówię: no miałaś rację, nie? A mi się wydawało, że nie wiem, że jak mam, nie wiem, taką brodę, takie coś tam, albo mówię teraz tak zupełnie trochę od czapy, że takie przykłady, nie wiem, czy w tej koszuli, w takiej brodzie, w takich włosach i tak dalej, i tak dalej. I to takie rzeczy niby nieistotne, a po czym ona mówi: ale widzisz, do tego to pasuje bardziej to, i takie niuanse jednak robią robotę, a tobie się wydawało, że to ci służy, a to nie służy. No i tak czasami dobrze się przyznać do błędu i popatrzeć: okej, dobra, jednak fajnie mieć świadomość tego, co się robi, a nie tak iść po prostu na wariata, mówiąc kolokwialnie, i tak może mi się nie uda, może mi się uda, może mi się nie uda. Zresztą uważam, że jednak mimo wszystko świadome konstruowanie w naszym zawodzie, czy w ogóle funkcjonowanie, jednak pomaga niż przeszkadza. To znaczy jednak wiemy, w czym bierzemy udział i potrafimy to nazwać. Jednak myślę, jestem o tym przekonany nawet, że daje nam większy komfort, kontrolę i to, że jednak potrafimy być wtedy twórcami niż tylko takimi po prostu rzucanymi na prawo i lewo, że albo nam coś wyjdzie przypadkiem, albo nie wyjdzie. Mhm. I jest też taka metoda aktorska totalnej spontaniczności, tylko że ona jest obarczona z poważnym ryzykiem, że się tego nigdy już więcej nie powtórzy, a ta powtarzalność czasami jest po prostu nieunikniona. Mi ktoś kiedyś opowiadał, już tak kończąc, bo tak pewnie mógłbym gadać wiele godzin, ale ktoś mi kiedyś opowiadał o DiCaprio i o filmie Django, że on jest, i chyba też o Wilku z Wall Street, że on jest mistrzem pierwszego dubla. Znaczy, że jak mu pierwszy wyjdzie taki właśnie taki żywy i mu się wszystko poukłada, to jest świetnie. Ale jak coś tam nie wyjdzie, to potem jest takie łatanie i robienie w nieskończoność tej sceny. Nie wiem, na ile to prawda. Może
1: miejska legenda.
2: Może miejska legenda, ale myślę, że może być w tym dużo prawdy, znając jednak od środka, jak nasz zawód funkcjonuje. Nie?
1: My dzisiaj dubla nie robimy, ale mam nadzieję, że będziesz
2: spotykajmy się co tydzień, ja tak będę coś dopowiadał.
1: Będzie Alejasław Krystiana Wieczorka.
2: Oj, to jest super pomysł na cykl. Naprawdę miło nam się rozmawia, więc ja będę się po prostu przygotowywał do tych rozmów bardziej niż
1: dobra,
2: dzisiaj.
1: To ja się przygotuję z następnym razem z kolejnym zestawem pytań. Super. Za dziś bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję również.
1: I do usłyszenia.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: naród. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Reklama.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nikomu
2: muzyczka cię zagłuszy trochę.

0: mama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i TravistoFast.
4: Aflofarm.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

mnie. Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, brak

0: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wszyscy zwrócili wzrok na prokuratora, a on pod ciężarem tych spojrzeń chwiejnie zbliżył się do balustrady. Włosy miał w nieładzie, twarz szpeciły mu czerwone ślady po paznokciach. Przez salę przebiegł szmer zdziwienia. — Ojcze, żądają ode mnie dowodów — rzekł Benedetto. — Mam je przedstawić? — Nie. — Nie — wykrztusił pan de Villefort. — Nie trzeba. — Jak to nie trzeba? — zawołał przewodniczący. — Ale co to ma znaczyć? — To znaczy — zawołał prokurator — że na próżno miotałbym się w śmiertelnym uścisku, który mnie miażdży. Jestem w ręku Boga zemsty. Nie trzeba dowodów. To, co oświadczył ten młodzieniec, jest prawdą. Nastała głucha, ponura cisza. Cisza, jaka poprzedza katastrofę. Ludziom na sali ze zgrozy zjeżyły się włosy. — Panie prokuratorze — zawołał przewodniczący — czy pan nie ma aby halucynacji? —

0: Chyba odchodzi pan od zmysłów. To zrozumiałe, że tak dziwaczne, niespodziane, straszne oskarżenie mogło panu pomieszać w głowie. No niechże pan się pozbiera. Prokurator potrząsnął głową, szczękał zębami, jakby trawiła go gorączka, ale jego twarz była śmiertelnie blada. Panie przewodniczący, jestem przy zdrowych zmysłach, rzekł. Cierpię tylko, co można łatwo pojąć. Przyznaję się do winy. Wszystko, co ten młody człowiek przed chwilą powiedział, jest prawdą. Udaję się do siebie i stawiam się do dyspozycji prokuratora królewskiego, mojego następcy. Wyrzekłszy te słowa głosem głuchym i zdławionym, pan de Villefort chwiejnym krokiem skierował się ku drzwiom, które woźny machinalnie przed nim otworzył. Cała sala zamarła w osłupieniu. Owo podwójne wyznanie stanowiło straszliwe zakończenie wypadków, które od 2 tygodni nie przestawały budzić komentarzy wśród paryskiej śmietanki towarzyskiej. No cóż, rzekł Beauchamp, niech no mi teraz kto powie, że najstraszniejsze dramaty nie zdarzają się w życiu. Do diabła, odezwał się Chateau Renaud. Wolałbym już skończyć tak, jak pan de Morker. Wstrzał z pistoletu wydaje się zupełnie milutki wobec takiej katastrofy. Zwłaszcza, że zabija, dodał Beauchamp. I ja miałem przez chwilę chętkę, aby ożenić się z jego córką, wzdrygnął się de Bray. Boże, dobrze biedaczka zrobiła, że umarła. Posiedzenie skończone, oznajmił przewodniczący. Sprawa odroczona zostaje do następnej sesji. Śledztwo będzie wznowione i powierzone innemu prokuratorowi. Andrea, okazując wciąż taki sam spokój, a budząc teraz jeszcze większe zaciekawienie publiczności, opuścił salę, eskortowany przez żandarmów, którzy mimo woli okazywali mu teraz pewne względy. Tłum, choć zwarty, rozstępował się szybko przed panem de Villefortem. Wielkie cierpienie budzi tyle szacunku, że nawet w najsmutniejszych czasach pierwszym odruchem tłumu wobec tych, których spotyka nieszczęście, jest zawsze współczucie. Podczas rozruchów ginie wielu ludzi znienawidzonych, ale nawet gdyby rzeczywiście byli zbrodniarzami, tłum rzadko znieważa tych nieszczęsnych ludzi. Villefort przebił się przez szeregi widzów, straży i woźnych i oddalił się, bo choć sam przyznał się do winy, chroniło go nieszczęście. Są sytuacje, które człowiek uchwytuje instynktem, nie mogąc ich ogarnąć rozumem. Wówczas największym poetą staje się ten, którego krzyk będzie najnaturalniejszy i najgwałtowniejszy. Tłum czyta w tym głosie całą opowieść i ma rację, że się tym zadowala. A jeszcze bardziej ma rację, gdy uważa go za wzniosły, kiedy jest szczery. A zresztą trudno byłoby oddać osłupienie, w jakim Villefort opuszczał Pałac Sprawiedliwości, lub też odmalować cierpienie, jakie przeszywało nieznośnie całe jego ciało. Powlókł się korytarzami, nie patrząc na drogę, prowadziło go tylko przyzwyczajenie. Zrzucił togę, nie dlatego, że mu tak wypadało, dlatego, że ciążyła mu tylko zbytecznie na ramionach i parzyła niczym koszula de Janiry. Chwiejnym krokiem dotarł na dziedziniec Dauphine, gdzie stał jego powóz. Otwierając drzwiczki, obudził Stangreta, rzucił się na poduszki, wskazując ręką kierunek przedmieście Saint-Honoré. Powóz ruszył. Znów przygniótł go ciężar katastrofy, jaka go spotkała. Ten ciężar przytłaczał mu myśli. Nie był zdolny nawet zastanowić się nad konsekwencjami tej katastrofy. Przeczuwał je tylko, ale nie odwoływał się do kodeksu, który tak dobrze znał. Nie obliczał, jak wyrachowany zbrodniarz, jaka spotka go kara. W sercu miał Boga. Bóg. Szeptał, sam nie wiedząc, co mówi. Bóg. Bóg. Zdawało mu się, że za tą katastrofą stał jedynie Bóg. Powóz pędził szybko. Villefort, podskakując na poduszkach, poczuł, że coś go uwiera. Sięgnął po ów przedmiot. Był to wachlarz, którego pani de Villefort zapomniała w powozie. Wsunął się między poduszki a oparcie. Wachlarz ten obudził w nim wspomnienie, a wspomnienie to zabłysło jak płomień w czarną noc. Villefort pomyślał o żonie. O! Wykrzyknął, jakby rozpalone żelazo przeszyło mu serce. Od godziny widział tylko jedną stronę swojego nieszczęścia, a teraz ukazała mu się druga, nie mniej straszliwa. Zachował się przed tą kobietą jak nieubłagany sędzia. Skazał ją na śmierć, a ona teraz, w przerażeniu, nękana wyrzutami sumienia, przygnieciona wstydem, który u niej wywołał, podkreślając swoją nieskazitelność, ona, biedna, słaba kobieta, bezbronna wobec jego absolutnej, bezwzględnej władzy, szykuje się może teraz na śmierć. Od wyroku skazującego upłynęła już godzina. Przed oczyma stają jej teraz wszystkie zbrodnie. Błaga Boga o miłosierdzie, pisze list, aby wyprosić w pokorze przebaczenie swojego cnotliwego małżonka, przebaczenie, za które zapłaci śmiercią. Wilford jęknął z bólu i wściekłości. Ach, zawołał, miotając się po atłasowych poduszkach powozu. Ta kobieta stała się zbrodniarką tylko dlatego, że zetknęła się ze mną. Ja ociekam zbrodnią, a ona zaraziła się nią, jak zarażamy się tyfusem, cholerą czy dżumą, i ja ją karzę. Ja ośmieliłem się jej powiedzieć: bij się w piersi i umieraj. O nie, nie, ona będzie żyła, wyjedzie ze mną. Uciekniemy stąd, opuścimy Francję, pójdziemy w świat, gdzie nas oczy poniosą. Ja jej mówiłem o szafocie. Wielki Boże, jak mi to przeszło przez usta, to ci mnie czeka szafot. Uciekniemy. Tak, wyznam jej wszystko. Tak, co dzień będę mówić jej z pokorą, ja też popełniłem zbrodnię. To małżeństwo tygrysa z wężem, godna żona takiego męża jak ja. Ona musi żyć. Moja hańba przyćmi jej własną. Wilford opuścił gwałtownie przednią szybę powozu. Prędzej! Prędzej! Wrzasnął takim głosem, że Stangret aż podskoczył na koźle. Spłoszone konie puściły się galopem. Tak, powtarzał sobie Wilford w miarę jak zbliżali się do domu. Tak, ona musi żyć, będzie pokutowała i wychowywała syna. Biedne dziecko, tylko ono i ten niezniszczalny starzec przetrwali tę klęskę naszej rodziny. Kochała je, to dla niego popełniła tyle zbrodni. Nigdy nie można raz na zawsze położyć kreski na matce, która kocha swoje dziecko. Będzie pokutować. Nikt się nie dowie, że jest winowajczynią. Ludzie mówią już o tych zbrodniach u nas, ale z czasem zapomną. A jeżeli przypomną sobie o nich moi wrogowie, wezmę je na siebie. Jedna więcej, jedna mniej. Nie ma znaczenia. Żona ucieknie, zabierze złota, a przede wszystkim Edwardka. Daleko od przepaści, w którą runę, a zdaje mi się, że wraz ze mną i cały świat. Będzie żyła. Będzie jeszcze szczęśliwa, bo cała jej miłość koncentruje się w tym dziecku, a ono jej nie opuści. To będzie mój dobry uczynek. Od razu mi lżej. I prokurator odetchnął po raz pierwszy swobodnie.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Powóz stanął na dziedzińcu. Wilfort jednym susem znalazł się na ganku. Służący zdumieli się, że wrócił tak szybko. Nic więcej nie wyczytał z ich twarzy. Nikt nie wyrzekł doń ani słowa. Przepuścili go tylko jak zwykle z uszanowaniem i to wszystko. Przechodząc koło pokoju Noirtiera, spostrzegł przez niedomknięte drzwi dwa cienie, ale nie zaciekawiło go to. Niepokój gnał go dalej. No, rzekł do siebie, wchodząc po schodkach prowadzących do apartamentów żony i pustego pokoju Valentin. Nic się nie zmieniło. I przede wszystkim zamknął drzwi dzielące schody od piętra. Nikt nam nie może przeszkodzić, rzekł. Muszę z nią pomówić swobodnie, oskarżyć się przed nią i wszystko wyznać. Podszedł do drzwi. Przekręcił kryształową kulę służącą za klamkę. Drzwi ustąpiły. Niezamknięte. Ha, to dobrze, to bardzo dobrze, mruknął. Wszedł do saloniku, w którym co wieczór ustawiano dla Edwardka łóżko, chociaż uczył się na pensji, wracał na noc do domu. Matka bowiem nie chciała się z nim rozstawać. Jednym spojrzeniem objął cały salon. Nikogo tu nie ma, stwierdził, jest pewnie w sypialni. Rzucił się do drzwi. Drzwi były zamknięte na zasuwkę. Zadrżał. Heloizo? Zawołał. Wydało mu się, że poruszył się jakiś sprzęt. Heloizo? Powtórzył. Kto tam? Zapytała pani de Villefort. Wydało mu się, że jej głos brzmiał słabiej niż zwykle. Otwórz. Otwórz? Zawołał. To ja. Ale choć w głosie jego dźwięczał rozkaz, drzwi się nie otworzyły. Wyważył je jednym kopnięciem. U wejścia do buduaru stała pani de Villefort. Była blada, miała ściągniętą twarz, spoglądała na niego nieruchomym wzrokiem. Heloizo? Heloizo, co ci jest? Powiedz. Kobieta wyciągnęła ku niemu zesztywniałą, posiniałą rękę. Stało się, mężu, rzekła, a rzężenie zdawało się rozrywać jej krtań. Czego jeszcze ode mnie chcesz? I osunęła się na podłogę. Wilford podbiegł do niej i chwycił ją za dłoń. Dłoń ściskała konwulsyjnie flakonik ze złotym koreczkiem. Pani de Wilford już nie żyła. Wilford zmartwiały, ze zgrozy cofnął się aż na próg, wlepiając wzrok w trupa. Mój syn! Krzyknął nagle. Gdzie mój syn, Edwardku? Edwardku! I wybiegł z pokoju, krzycząc. Edwardku! Edwardku! Krzyczał tak przeraźliwie, że nadbiegła służba. Mój syn, gdzie mój syn? Pytał Wilford. Zabierzcie go z domu, żeby nie zobaczył. Paniecza nie ma na dole, odparł lokaj. Na pewno bawi się w ogrodzie, idźcie po niego, idźcie. Nie, proszę pana, jaśnie pani zawołała go do siebie będzie pół godziny temu. Panicz poszedł do jaśnie pani i już nie schodził na dół. Zimny pot zrosił Wilfordowi czoło. Zachwiały się pod nim nogi. Myśli wirowały mu w głowie niczym trybiki zepsutego zegarka. Do jaśnie pani, do jaśnie pani, szeptał i zawrócił powoli, jedną ręką ocierając pot, drugą opierając się o ścianę. W pokoju znowu zobaczył trupa swojej nieszczęsnej żony. Wołając Edwarda, obudzi w tym pokoju echo. Jego głos sprofanuje ciszę pokoju, który jest jej grobem. Miał tak ściśnięte gardło, że nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. Edwardku? Edwardku? Wykrztusił. Chłopczyk nie odpowiadał. Gdzież więc było to dziecko, które, jak mówili służący, poszło do matki i już stamtąd nie wychodziło? Wilford postąpił krok naprzód. Ciało żony leżało w poprzek drzwi do buduaru, gdzie musiał być Edwardek. Zmarła wydawała się jakby czuwać na progu. Jej otwarte oczy były obrócone w słup. Na ustach zastygła straszliwa, tajemnicza ironia. Uniesiona portiera odsłaniała część buduaru. Widać było fortepian i róg kanapy obitej błękitnym jedwabiem. Wilford postąpił parę kroków. Na kanapie leżał Edwardek. Oczywiście spał. Nieszczęśnika ogarnęła nieopisana radość, jakby promień światła stąpił w to piekło, w którym się szamotał. Trzeba już tylko było przejść ponad zmarłą, wejść do buduaru, pochwycić dziecko w ramiona i uciec z nim daleko, daleko. Wilfort nie był już zepsutym, ale wytwornym człowiekiem. Obudził się w nim śmiertelnie zraniony tygrys, który w ostatnim odruchu potrafi jeszcze ukąsić. Nie lękał się już przesądów, jedynie upiorów. Przeskoczył przez zmarłą, jakby to był żrący ogień. Chwycił dziecko w ramiona, przytulając je do siebie, potrząsając nim, wołając. Dziecko nie odpowiadało. Przycisnął usta do jego policzka. Policzki były sine i lodowate. Obmacał zesztywniałe ręce i nogi, przyłożył dłoń do serca. Serce przestało już bić. Edwardek nie żył. Z piersi Edwardka zsunęła się jakaś kartka złożona w czworo. Wilfort, jak rażony gromem, upadł na kolana. Dziecko wypadło mu z rąk i potoczyło się ku zwłokom matki. Wilfort podniósł papier, poznał pismo żony i chciwie przebiegł list wzrokiem. Oto co zawierał. Wiesz, że byłam dobrą matką, skoro dla syna dopuściłam się zbrodni. Dobra matka nigdy nie rozstaje się ze swoim synem. Wilfort nie wierzył własnym oczom. Wilfort sądził, że traci zmysły. Powlókł się ku zwłokom Edwardka i zbadał je jeszcze raz tak pilnie, jak lwica patrzy na swoje martwe lwiątko. I z piersi wyrwał mu się rozdzierający krzyk: Bóg! Ciągle Bóg! Te dwie ofiary przerażały go. Nie mógł dłużej wytrzymać w tym pustym pokoju przy tych trupach. Wilfort pochylił głowę, przygnieciony boleścią. Podniósł się na kolana i wstrząsnął głową, aby odrzucić włosy wilgotne od potu. I on, który nigdy nie miał dla nikogo litości, poszedł do ojca, aby móc w porywie słabości opowiedzieć komuś o swoim nieszczęściu i mieć przed kim zapłakać. Zszedł po znanych nam schodach. Gdy wszedł, Noirtier słuchał uważnie i zdało się serdecznie słów księdza Busoniego, jak zawsze spokojnego i zimnego. Spostrzegłszy księdza, Wilfort uniósł rękę do czoła. Przeszłość stanęła mu przed oczyma, napływając jak fala spieniona gniewem. Przypomniał sobie swoją wizytę u księdza na drugi dzień po obiedzie w Oteil i wizytę, jaką złożył w ich domu ksiądz po śmierci Valentin. Ksiądz tutaj, rzekł. Czy ksiądz zawsze przychodzi razem ze śmiercią? Busoni wstał. Widząc zmienione rysy prokuratora, dziko błyszczące oczy, domyślił się, że zapewne scena w sądzie już się odbyła, ale nic więcej nie wiedział. Przyszedłem tu wtedy pomodlić się za pańską córkę, odpowiedział. A dziś? Przychodzę powiedzieć panu, że zapłaciłeś mi już swój dług i że od tej chwili zacznę prosić Boga, aby jak i ja poprzestał na tym. Boże, zawołał Wilfort, cofając się nagle z trwogą. Ten głos, to nie jest głos księdza Busoniego. A nie. Ksiądz zdarł perukę z tonsurą i potrząsnął głową. Na ramiona opadły mu długie, czarne włosy i okoliły męską twarz. To twarz pana de Monte Cristo, zawołał Wilfort, spoglądając nieprzytomnymi oczyma. Nie, jeszcze nie to, panie prokuratorze. Proszę sięgnąć pamięcią wstecz. Ten głos, gdzież ja go słyszałem po raz pierwszy. W Marsylii, przed 23 laty, w dzień pańskich zaręczyn z panną de Saint-Méran. Niech pan poszuka w aktach. Nie jesteś pan księdzem, nie jesteś pan hrabią Monte Cristo. Boże, jesteś tym ukrytym, nieubłaganym, śmiertelnym wrogiem. Musiałem ci wyrządzić w Marsylii jakąś krzywdę, biada mi. Tak, masz pan rację, to jest to, rzekł hrabia. Szukaj, szukaj. I cóżem ci zrobił? Zawołał Wilfort, któremu mieszało się w głowie, był już na tej wąskiej granicy między rozumem i obłąkaniem. Co? Powiedz! Skazałeś mnie na śmierć powolną i straszliwą. Zabiłeś mi ojca. Pozbawiłeś mnie wolności, miłości i szczęścia.
2: Kim jesteś? Kim, Boże?
1: Jestem widmem nieszczęśnika, któregoś pogrzebał w lochach zamku If. Bóg wywiódł go z grobu, włożył mu maskę hrabiego de Monte Cristo i obsypał złotem i diamentami, abyś rozpoznał go dopiero dziś.
2: Poznaję cię, poznaję, jesteś... Jestem Edmund Dantès.
3: Edmund Dantès!
2: Krzyknął Wilford i chwycił hrabiego za rękę. A więc chodź! I pociągnął go na schody. Monte Cristo zdumiony szedł za nim, przeczuwając jakąś nową okropność.
3: Patrz, Edmundzie! Zawołał prokurator, wskazując hrabiemu trupy. Patrz! Wystarczająco jesteś pomszczony?
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo zbladł. Zrozumiał, że przekroczył prawa zemsty. Zrozumiał, że teraz nie mógłby powiedzieć: Bóg jest za mną i ze mną. Wstrząśnięty przypadł do ciała dziecka, uniósł mu powieki, zbadał puls i chwyciwszy na ramiona pobiegł do pokoju Valentin, gdzie zamknął się na dwa spusty. Moje dziecko, zawołał Wilford, zabrał ciało mojego dziecka, bądź przeklęty, niech cię piekło pochłonie. Chciał pobiec za Monte Cristo, lecz niczym we śnie poczuł, że nogi wrastają mu w podłogę, źrenice gwałtownie rozszerzają się, palce wczepione w skórę na piersi zaciskają się coraz mocniej, aż krew barwić zaczyna paznokcie. Żyły w skroni wezbrały mu od wrzących myśli, które rwały się dalej pod zbyt ciasne sklepienie czaszki, by tam ogarnąć jego umysł palącym ogniem. Stał, jak porażony, kilka minut, póki straszliwy wstrząs w jego umyśle nie stał się faktem. A wówczas krzyknął przeraźliwie, zaśmiał się dziko i rzucił się na schody. Kwadrans później drzwi pokoju Valentino otwarły się i wyszedł z nich hrabia de Monte Cristo. Jego twarz była blada, wyraz oczu posępny, oddech ciężki. Wszystko zdradzało niewymowną boleść. Trzymał w ramionach dziecko, któremu nie był już w stanie przywrócić życia. Przyklęknął i uroczyście położył dziecko obok matki, opierając jego główkę na jej piersi. Następnie podniósł się i wyszedł. Spotkawszy na schodach służącego, zapytał: gdzie jest pan de Villefort? Ów wyciągnął rękę i bez słowa wskazał mu ogród. Monte Cristo zszedł na dół, ruszył we wskazanym kierunku. Villefort, otoczony służbą, wściekle kopał łopatą ziemię. Nie, to nie tu, mówił sam do siebie, tutaj też nie. I zaczynał kopać obok. Monte Cristo zbliżył się do niego i cichym, niemal błagalnym tonem rzekł do niego: straciłeś pan syna, ale... Villefort nie dał mu skończyć, w ogóle nie chciał słuchać. Znajdę go, mówcie sobie co chcecie, wiem, że on tu jest i znajdę go, choćbym miał szukać do sądnego dnia. Monte Cristo cofnął się wstrząśnięty, oszalał. Jakby obawiając się, że mury tego przeklętego domu zawalą się na niego, wypadł na ulicę, zwątpiwszy po raz pierwszy, czy miał prawo zrobić to, co zrobił. Dosyć. Dosyć już tego. Ocalmy przynajmniej ostatniego. Wracając do siebie, Monte Cristo natrafił na Morella. Milczący jak cień, który czeka tylko znaku Boga, by powrócić do grobu, krążył bez celu wokół pałacu przy polach elizejskich. Maksymilianie, przygotuj się, rzekł hrabia, jutro wyjeżdżamy z Paryża. Więc nie masz pan już tutaj nic więcej do zrobienia? Spytał Morel. Nie, odpowiedział Monte Cristo, i daj Boże, bom i tak zrobił już za wiele. Ostatnie wydarzenia zajmowały cały Paryż. Emanuel z żoną roztrząsali w swoim saloniku z zupełnie zrozumiałym zdziwieniem owe trzy katastrofy, które równie nagle, co nieoczekiwanie spadły na panów Morkerfa, Donglara i Villeforta. Maksymilian, który właśnie przebywał u nich z wizytą, słuchał ich rozmowy lub raczej tylko biernie przy niej towarzyszył. Nic nie było w stanie wyrwać go z martwej obojętności, w której od dłuższego już czasu był pogrążony. Nie masz wrażenia, Emanuelu, rzekła Julia, że wszyscy ci bogaci ludzie, jeszcze wczoraj tak szczęśliwi, w założeniach, na jakich oparli całą swoją fortunę, pomyślność i poważanie, zapomnieli uwzględnić jakiegoś geniusza zła, który teraz, niczym zła wróżka z bajek Perota, nieopatrznie, niezaproszona na ślub lub chrzciny, zjawia się, by zemścić się za owe fatalne przeoczenie? Ile katastrof! Ozwał się Emanuel, mając na uwadze Morkerfa i Donglara. Ile cierpienia, dodała Julia, myśląc o Valentin, której imienia, kierowana kobiecym instynktem, wolała nie wymawiać przy bracie. Jeśli rzeczywiście dotknęła ich ręka boska, rzekł Emanuel, znaczy to, że Bóg, który jest najwyższą dobrocią, nie znalazł w ich przeszłości nic, co mogłoby im wyjednać złagodzenie kary. Widocznie byli już potępieni. Czy nie jesteś przypadkiem zbyt pochopny w swych sądach? Gdyby ktoś, widząc mojego ojca z pistoletem w ręku, gotowego się zastrzelić, stwierdził jak ty teraz, widocznie ten człowiek zasłużył sobie na karę. Czy nie pomyliłby się grubo? Masz rację, ale Bóg nie dopuściłby, twój ojciec poddał się temu pragnieniu, tak jak nie pozwoliłby Abraham złożył syna w ofierze. W obu tych przypadkach zesłał anioła, by ten podciął skrzydła śmierci i zatrzymał ją. Gdy to domawiał, u drzwi rozległ się dźwięk dzwonka. Odźwierny dawał w ten sposób znak, że ktoś przybywa z wizytą. Niemal w tej samej chwili otwarły się drzwi salonu i stanął w nich hrabia de Monte Cristo. Państwo Morelowie wydali okrzyk radości. Maksymilian podniósł głowę i znowu ją opuścił. — Maksymilianie — rzekł hrabia, zdając się nie zauważać, jak różne reakcje wywołało jego przybycie. — Właśnie po ciebie przyjechałem. — A dokąd chcecie jechać? — zapytała Julia. — Najpierw do Marsylii. — Do Marsylii? — powtórzyli zgodnie Julia i Emanuel. — Tak, i zabieram ze sobą Maksymiliana. — O, panie hrabio — rzekła Julia — niech go nam pan zwróci zdrowym. Morel odwrócił głowę, by ukryć nagły rumieniec. Zauważyłaś pani, że mocno cierpi? Tak, odpowiedziała młoda kobieta, boję się też, że z nami tylko się nudzi. Dopilnuję, by się rozerwał. Jestem gotów, panie hrabio, rzekł Maksymilian. Bądźcie zdrowi, moi kochani, bądź zdrów, Emanuelu. Żegnam cię, Julio. Jak to, już się żegnasz? Zawołała Julia. Ruszacie natychmiast? Bez przygotowań, bez paszportów? Zwłoka podwoiłaby tylko smutek rozstania, rzekł Monte Cristo. A co do przygotowań, to myślę, że Maksymilian pomyślał już o wszystkim, tak jak mu zalecałem. Paszport mam przy sobie, a walizki już spakowane, rzekł Morel z tym samym obojętnym spokojem. Bardzo dobrze, uśmiechnął się Monte Cristo, znać w tej słowności dobrego żołnierza. Więc opuszczacie nas już teraz? Zaprotestowała Julia. Nie darujecie nam choćby dnia, choć godziny? Mój powóz czeka już przed bramą. Za 5 dni muszę być w Rzymie. Ale Maksymilian przecież nie jedzie do Rzymu, powiedział Emanuel. Jadę, gdzie tylko hrabia zechce mnie ze sobą zabrać, smutno uśmiechnął się Morel. Przez najbliższy miesiąc należę do niego. Na Boga, panie hrabie, jak on to mówi? Maksymilian będzie mi towarzyszył, odpowiedział hrabia tonem uprzejmej, łagodnej perswazji. Proszę się więc o niego nie martwić. Żegnam, siostro, powtórzył Morel, bądź zdrów, Emanuelu. Serce mi się kraje na tę jego obojętną uprzejmość, rzekła Julia. Maksymilianie, ty coś przed nami ukrywasz. Proszę się uspokoić, rzekł Monte Cristo. Zobaczy pani, wróci wesoły, uśmiechnięty i szczęśliwy. Maksymilian rzucił w jego kierunku spojrzenie niemal pogardliwe, prawie gniewne. — Chodźmy — rzekł hrabia. — Zanim jeszcze odjedzie — rzekła Julia — proszę pozwolić, panie hrabio, że powiem wszystko, co wówczas. — Łaskawa pani — odpowiedział hrabia, biorąc jej ręce — cokolwiek mogłabyś mi powiedzieć. Nie będzie nigdy tak wymowne jak to, co czytam w pani oczach. Co czuje pani serce, a co moje. Powinienem zapewne postąpić tak jak dobroczyńcy w powieściach, odjechać bez pożegnania. Ale taka wielkoduszność byłaby ponad moje siły. Jestem człowiekiem słabym i próżnym. Wzruszenie i radość w oczach moich bliskich sprawiają, że mnie również jest dobrze. A teraz wyjeżdżam i taki ze mnie egoista, że powiem wam, nie zapominajcie o mnie, przyjaciele, bo najprawdopodobniej nigdy się już nie zobaczymy. Jak to? Nigdy. Zawołał Emanuel, po policzkach Julii potoczyły się 2 wielkie łzy. Mamy już nigdy się nie spotkać? Czyli nie jesteś pan człowiekiem, lecz Bogiem, który zagościł na ziemi tylko na krótką chwilę, by czynić dobro, a teraz wraca do nieba. Nie mówcie tak o mnie, rzekł żywo Monte Cristo. Proszę, nigdy tak nie mówcie. Bogowie nigdy nie wyrządzają zła. Zatrzymują się tam, gdzie chcą się zatrzymać. Przypadek nie jest silniejszy od ich woli, to oni nim rozporządzają. Przyciskając do ust rękę Julii, która padła mu w objęcia, drugą rękę podał Emanuelowi. Następnie, wyrywając się siłą niemal z tego domu, istnej oazy szczęścia, wyszedł, dając znak Maksymilianowi, który usłuchał biernie i obojętnie, jak przyjmował wszystko od śmierci Valentin. Przywróć szczęście i radość mojemu bratu, szepnęła Julia na ucho hrabiemu. Monte Cristo uścisnął jej dłoń tak, jak zrobił to 11 lat wcześniej na schodach prowadzących do gabinetu Morella. Czy ufasz pani ciągle Sindbadowi żeglarzowi? Zapytał z uśmiechem. Tak, dobrze więc, śpij spokojnie i miej ufność w panu.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

nam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mleczne grogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość

tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

kawy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po drodze.

0: Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...

0: 87 i 8 FM.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada, palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los.